Z praznikom. W to piątkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, z ogromną radością witam słuchaczy prawosławnego Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. A dziś przed mikrofonem do godziny 21 będzie z Państwem Julia Ochrymiuk. Zapraszam serdecznie do słuchania. Dzisiaj przypada zaśnięcie świętej Anny, matki Przenajświętszej Bogurodzicy. Dlatego dzisiejsze spotkanie na naszej antenie rozpoczęliśmy troparionem właśnie do świętej Anny. Święta ta pochodziła z rodziny pierwszego kapłana Aarona. Wraz z mężem sprawiedliwym Joachimem mieszkała w żydowskim mieście Nazaret. Bogobojne małżeństwo, którego życie wypełnione było dobrymi uczynkami, nie miało dzieci. W ówczesnych czasach było to oczywiste świadectwo, że związek pozbawiony jest Bożego błogosławieństwa. W oczach ludzi uważano to za wielkie nieszczęście. W nagrodę za bogobojne życie dane im było zostać rodzicami Najświętszej Marii Panny, Matki Bożej. Zgodnie z panującym zwyczajem, 15 dni po narodzeniu dano jej imię Maria. Po 3 latach pobytu w domu rodzinnym, zgodnie z daną wcześniej obietnicą, święci Joachim i Anna oddali swe dziecko do świątyni jerozolimskiej, by tam służyło Bogu. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to piątkowe popołudnie. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami do godziny 21, a już po przerwie ramówka dzisiejszego piątkowego programu.

Znajdujemy się na falach Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zapoznać się z ramówką tego piątkowego programu. Za chwilę cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytania z Pisma Świętego, a także duchowy komentarz do czytań ewangelicznych. Dzisiejsze kazanie wygłosi ojciec Mirosław Filimoniuk. Następnie program pani Anny Radziukiewicz pod tytułem. Punktualnie o godzinie 17 dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, a w nim o najbliższych pieszych pielgrzymkach. Zaraz po wiadomościach stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych, a także kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Zaraz potem stały element naszych piątkowych radiowych spotkań, czyli powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. Około godziny 18 rozpoczniemy wspólną modlitwę podczas akafistu do świętego wielkiego męczennika Panteleimona. Zaraz po nabożeństwie o posłudze kapelanów szpitalnych rozmawiać będziemy z ojcem Włodzimierzem Misiukiem, a także ojcem Piotrem Makalem. Zwieńczeniem tego piątkowego programu będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dzisiejsza ramówka. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21.

Mamy dziś piątek, 7 sierpnia według nowego stylu i 25 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Dziś przypada zaśnięcie świętej Anny, Matki Najświętszej Bogurodzicy, a także wspomnienie Piątego Soboru Powszechnego. Wspominamy także świętego Joachima, Ojca Najświętszej Bogurodzicy, świętą Olimpię z Konstantynopola Diakonisę, a także świętego Makarego Żółtowłockiego. Żywoty świętych tradycyjnie na naszej antenie po godzinie 17.

Dzisiaj przypada zaśnięcie świętej Anny, matki Przenajświętszej Bogorodzicy. Święta Anna jest patronką wielu cerkwi, między innymi w Starym Korninie, Boratyńcu Ruskim, Królowym Moście, a także w Kruszynianach. Dzisiaj wspominamy także świętego Joachima, ojca Przenajświętszej Bogorodzicy, który razem ze świętą Anną prowadził pobożne życie, nie przestając ufać Bożemu miłosierdziu. Ich modlitwy zostały wysłuchane, a narodzenie Marii Panny stało się początkiem wypełnienia Bożego planu. Cerkiew prosi świętego Joachima i Annę o wstawiennictwo przed Bogiem w czasie każdego z odpustów, którymi kapłan kończy nabożeństwo.

0: Przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, czyli czytania z Pisma Świętego. Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment drugiego listu świętego apostoła Pawła do Koryntian, rozdział pierwszy, wersety od 12 do 20, a także z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 22, wersety od 23 do 33. Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań biblijnych.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, taka jest chluba nasza, świadectwo naszego sumienia, że w prostocie i czystości Bożej, a nie w mądrości cielesnej, ale łaską Bożą, żyjmy na tym świecie, a szczególnie przy was. Nie piszemy do was niczego innego, jak tylko to, co czytacie i znacie. A mam nadzieję, że aż do końca poznacie, jak zresztą po części już nas poznaliście, że jesteśmy chlubą waszą, tak jak i wy naszą w dniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. I z tym przekonaniem chciałem od dawna przyjść do was, abyście po raz wtóry łaskę otrzymali, i od was pójść do Macedonii, i znowu z Macedonii przejść do was, a wy wyprawilibyście mnie do Judei. Czy pragnąc tego wybrałem cokolwiek lekkomyślnie? Albo czy tego pragnąc, według ciała pragnę, aby było u mnie i tak, tak, i nie, nie? Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest tak i nie. Albowiem Boży Syn, Jezus Chrystus, Ten, który pośród was był zwiastowany przeze mnie i Sylwana i Tymoteusza, nie stał się tak i nie, ale w nim samym stało się tak. Bo ile jest obietnic Bożych, to w nim tak. Dlatego też w nim Amen, Bogu na chwałę przez nas.

W owym czasie przystąpili do Jezusa Saduceusze, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania, i zapytali Go, mówiąc: Nauczycielu, Mojżesz powiedział, jeśli ktoś umrze nie mając dzieci, jego brat niech poślubi żonę jego i wzbudzi potomstwo bratu swemu. Było zaś u nas 7 braci. Pierwszy, ożeniwszy się, umarł i nie mając potomstwa, zostawił żonę bratu swemu. Podobnie i drugi, i trzeci, aż do 7. Na ostatek po wszystkich zmarła żona. W czas zmartwychwstania, którego więc z 7 będzie żoną? Mieli ją bowiem wszyscy. Odpowiadając im, Jezus rzekł: Błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. Albowiem w czas zmartwychwstania ani się nie żenią, ani nie wychodzą za mąż, ale są jak aniołowie Boży w niebiosach. A co do powstania zmartwych, czyż nie czytaliście, co zostało wam powiedziane przez Boga, mówiącego: Ja jestem Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba? Nie jest on Bogiem umarłych, ale żywych. Usłyszawszy to, tłumy zdumiewały się jego nauczaniem.

0: Za nami dzisiejsze czytania z Pisma Świętego, a już teraz przyszła pora na duchowe pouczenie. Homilię wygłosi dziś ojciec Mirosław Filimoniuk, wikariusz parafii Świętego Ducha w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Czytanie z Pisma Świętego kieruje nas na drogę o rozmyślaniu o życiu duchowym, o życiu przyszłym. Jakie ono będzie? Przede wszystkim będzie to nowe życie, którego granice są dla nas dzisiaj trudne do określenia. Sam Chrystus mówi o tym, że będziemy jako aniołowie, że będziemy przewyższać swoją duchowością, swoją cielesność. Ciało będzie miało zupełnie inny wymiar. Mówimy w symbolu wiary czaju, wskrzeszenia martwych i żyzni budusznego wieka. Oczekują zmartwychwstania umarłych i życia przyszłych wieków. Rzeczywiście to życie będzie miało zupełnie inny wymiar, bo tak jak w tradycji, do której się odwołują pytający Chrystusa, cielesność staje się tylko powłoką, w której żyjemy tutaj. I ta powłoka nie będzie miała odniesienia do przyszłości. Sam Chrystus zmartwychwstał w ciele, należy przypomnieć. Ale to było ciało, które miało zupełnie inne wartości i jakby istniało w zupełnie innym wymiarze, a właściwie było ponad wszelkim wymiarem. I tego możemy oczekiwać. Ale aby to osiągnąć, to nasza duchowość musi przewyższyć nasze ciało. I tutaj w drodze do zbawienia, w drodze do wieczności musimy odnaleźć własną duchowość, własnego ducha. Zadbać o niego, aby on mógł się wzmocnić, aby on był ponad naszą powłoką cielesną, ziemską. I ku temu właśnie służą takie środki jak modlitwa, jak post. Dlatego właśnie otrzymaliśmy w darze od Chrystusa świętą cerkiew, która jest tą prowadzącą nas do zbawienia. Jest jak łódź na wzburzonym oceanie, które wieje się do cichej przystani, do przystani nowego życia. Wiezie nas w podróż, dając nam po drodze wszystko, co jest nam niezbędne w tej podróży. Dając nam życie duchowe, życie pełne modlitwy, pobożności. I o tym właśnie mówi Chrystus, odpowiadając na podstępne pytanie o duchowości, o tym, że duch jest wyżej, ponad wszelkie ciało. I że Bóg jest Bogiem żywych, a nie tylko umarłych. Bóg patrzy na wszystkich jednakowo, i na żywych, i na umarłych. Wszyscy jesteśmy w Jego obliczu żywi, ale nie wszyscy znajdziemy jednakowe miejsce. Jeśli nie odnajdziemy swego ducha, nie zbudujemy swojej duchowości, nie przewyższymy swoim duchem cielesności, przywiązania do tego świata, nie znajdziemy miejsca przy Bogu. Nie staniemy się jak aniołowie. Pamiętajmy o tym, aby nie zapomnieć o modlitwie, o poście, który buduje naszego ducha, buduje naszą duchowość.

Za nami kazanie ojca Mirosława Filimoniuka, wikariusza parafii Świętego Ducha w Białymstoku. A już za kilka minut na naszej antenie pani Anna Radziukiewicz opowie o kolejnych książkach wartych przeczytania w programie pod tytułem

0: Pod tytułem to autorska audycja o książkach prowadzona przez panią Annę Radziukiewicz, zastępcę redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego. W swoim programie autorka opowiada o książkach, które warto przeczytać i które są związane z prawosławiem. W audycjach często pojawiały się goście, którzy poruszają aktualne tematy związane z wydarzeniami cerkiewnymi lub mówią o najnowszych pozycjach książkowych. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Pod tytułem Program Anny Radziukiewicz.
2: Drodzy słuchacze Radia Ortodoksja, kłaniam się wam serdecznie. Najbardziej lubię opowiadać wtedy, kiedy przeczytam jakąś książkę, jakieś artykuły, ale i wtedy, kiedy zajadę na jakieś miejsce, o którym chcę opowiadać, czy o świętym, o którym opowiadać, i dotknę tego miejsca, zobaczę je. Wtedy ono jakby przechodzi przez moje serce. Ja zupełnie inny mam stosunek, nie chłodny, nie papierowy, a taki zwyczajny, ludzki. Oczywiście jest zawsze pytanie, a cóż ja, komar, mam opowiedzieć o orle? I w tym przypadku będzie to klasyczna opowieść komara o orle, czyli moja o świętym Bazylim Ostrogskim, Wasiliu Ostrogskim.

Młoda kobieta klęczy na kamiennej ścieżce prowadzącej do Wielkiej Świętości Czarnogóry, cerkwi Świętego Krzyża, wykutej w skale, chroniącej relikwie Świętego Bazylego Ostrogskiego. Całuje posadzkę. Nie, to nie posadzka. Przyglądam się. To krzyż w okrągłej kapsule za szkłem. Na ścieżce? Dziwię się. W tym miejscu odszedł do pana święty Bazyle Ostrogski, spieszy z wyjaśnieniem mnich, który nam towarzyszy. A obok sznur ludzi. Dziś koniec kwietnia. Widać jego koniec, ale bywa, że gubi się za skalistymi zakrętami, tak jak jest 12 maja. 12 maja końca jego nie zobaczysz, a i nadziei często nie masz, że pokłonisz się relikwiom świętego. Bo jak, kiedy kilka tysięcy ludzi przyjdzie do monasteru, a jadą i idą z Podgorycy, Nikrzyca, Cetyni, Belgradu, Nowego Sadu, zewsząd i spoza ziemi serbskiej przybywają. Jola Dojicz, rodem z Białegostoku, matuszka Serba Kosty, wyrusza z Podgorycy z pielgrzymami 11 maja o 17, a o 6-7, 12 maja jest w Ostrogu. Jej serce się wzrusza, kiedy widzi, jak część pielgrzymów przemierza ostatni odcinek na kolanach z dolnego do górnego monasteru. Asfalt, kamienie i serpentyny na długości ze 300 metrów nie mają litości dla ich kolan. Ale każdy wie, że nie takie cierpienia, nie taką ascezę znosił święty Ostrogski. Był prosić łaski u Boga dla swego ludu, cierpiącego w niewoli tureckiej i kuszonego przez jezuitów do unii z papiestwem. Góra ze swoim górnym monasterem uczepionym skały na wysokości 900 metrów nie daje pielgrzymom tego, co nasza święta góra Grabarka, ileż u nas miejsca płaskości ciągnącej się aż po sąsiednie wsie. A tu? Dwie półki wykute w skale, jedna nad drugą. W święta możesz tylko pieszo do nich dojść. Dziś górna półka wyścielona jest kocami i śpiworami. To mnie zdumiewa. Ale kamienie są już ciepłe. Mnóstwo na tych kocach ludzi, dzieci, jak latem na plaży w turystycznym czarnogórskim Kotorze. Wyglądają jak uciekinierzy, co zatrzymali się na dzień, noc, którym nie spieszno dalej, bo nie wiedzą dokąd iść. Oni naprawdę uciekają od swoich raków, chromości, bólów, swarów w rodzinie, oczu, co nie mogą już liter zobaczyć, od myśli żerającej, czy chociaż nie będą jak niepłodna łoza, od narkotyku, który wziął ich w niewolę. Uciekają i proszą o pomoc świętego, o pokazanie im drogi. Nieraz przez cały tydzień. Wtedy podejmują post, który nazywają Tydzień Świętego Ojca Wasilija. Tam tysiące złożonych koców czekają na kolejnych pielgrzymów, wykrzykuje ze zdumieniem wracający z górnego monasteru Alik Wasyluk, bo z nim wędruje, a z nami siemiatycki władyka Warsonofiusz, jego diakon Andrzej, Jarek Harkiewicz i Gienek Czykwin. Archimandryta monasteru zaprasza na prekuskę, jak mówią Serbowie. Mnich, mijając krzyż w skalnej ścieżce, objaśnia. W tym miejscu kobiety modlą się o

0: zajście w ciążę, święty pomaga. W 3 miesiące po śmierci świętego Bazylego ze skały, z miejsca, gdzie się upokoił, gdzie nie ma żadnej gleby ani wody, wybiła winogronowa łoza na wysokości 900 metrów, mówi podkreślając. A wiemy, że łoza rośnie tylko do wysokości 600 metrów. Ten cud trwa do dziś. Nie podlewamy jej. Przyglądam się. Widzę, jak wypuszcza właśnie świeże listki. Ożywa. Sami widzicie, jeszcze nie ma sezonu, a ludzi dużo. Tak będzie do października. Latem mamy codziennie ogromne ilości pielgrzymów. Naszych 16 mnichów tu i 4 w monasterze niedaleko Ostrogu nie są w stanie ich obsłużyć. Dlatego w sezonie zatrudniamy około 100 pracowników. Pomagają też prowadzić nasze duże gospodarstwo, mówi ichumen monasteru. Ci ludzie płyną pod górę, pod prąd, jak rzeka Jordan, kończy refleksyjnie. Kiedyś przyszedł do mnie katolik, wtrąca nasz władyka, i mówi, a wy to zawsze pod prąd, zamiast z prądem, z duchem czasu. Bo z prądem płyną tylko martwe ryby, odpowiedziałem. Mówi władyka. Pod prąd całe życie płynął święty Wasylii Ostrogski. Urodził się w 1610 na ziemi, która teraz wchodzi w skład Czarnogóry. Dano mu na imię Stojan i od razu było mu pod prąd. Jego pobożnych rodziców nienawidzili sąsiedzi poturczeńcy. Tak nazywają na Bałkanach chrześcijan, którzy przyjęli islam. Nienawiść przenieśli na ich bojnego syna. Rodzice posłali syna na naukę do znanego monasteru Zawała. Jego ichumenem był wuj przyszłego świętego Serafim. Stamtąd poszedł do monasteru Twrdosz. Byłam tam chyba 10 lat temu, zapamiętałam ten monaster ze staruszką ichumenią, która chodziła o las, ze cmentarzem, na którym płyty jak z białego marmury przypominały kartki rozłożonego papieru na soczystej łące. W dole płynęła rzeka na kwitnącej łące, a w piwnicach ogromne dębowe beczki z dojrzewającym winem. W cerkwi patrzyli święci ze starych malowideł. Myślę, że 400 lat temu było podobnie, tyle że był wtedy to monaster męski, a Twrdosz był centrum eparchii trebińskiej. Do Trebinie stąd blisko. Dziś to takie miasteczko urocze, nieduże. W monasterze Twrdosz przywciął mniejsze szaty nasz święty i przyjął imię Bazylii, by naśladować Bazylego Wielkiego. Święcenia diakońskie i kapłańskie przyjął monasterze w Cetynii. Metropolitą cetyńskim był wtedy Margarii. Znów pod prąd. Nadmorskie kraje Czarnogóry i Hercegowiny najechali jezuici wysłannicy papieża. Wieźli ze sobą pieniądze i knowania. Uległ im metropolita Cetynii. Święty Bazylii błagał go, by bronił prawosławia, ale metropolita pozostawał głuchy. Gorzej, nie bronił świętego przed pomówieniami jezuitów. Na szczęście lud wierzył świętemu, który jednak postanowił skryć się przed złośliwościami i pomówieniami. Wrócił do monasteru Twrdosz. Ale i tu dopadły go jezuickie intrygi. Jezuici stworzyli falsyfikat, że niby Bazylii zwracał się i to dwukrotnie w odstępie 5 lat do rzymskich papieży Aleksandra VII i Klimenta X z prośbą o przyjęcie do Unii Kościelnej i z żądaniem za ten krok zapłaty. Lud Prawdę mówiąc, mógł to wierzyć lub nie, ale dopiero teraz. O czym powiedział nam Human Ostroga, powstała praca pani profesor, specjalistki od starocerkiewno-słowiańskiego, która porównała charakter pisma świętego Bazylego i owego jezuickiego dokumentu i stwierdziła, że jest to falsyfikat. Z całą mocą stwierdziła. Wcześniej o tym fałszerstwie pisano w książce wydanej w 1913 roku w Dubrowniku. Przeciągnięcie na Unię świętego Bazylego Ostrogskiego byłoby wielkim zwycięstwem jezuitów i papieża, tak samo jak w Rzeczypospolitej byłoby przyłączenie do kościoła zachodniego księcia Bazylego Konstantego Ostrogskiego. Obaj byli jak skała twardzi. Cóż za zbieżność imion. Bazylio Ostrogski, Bazylio Ostrogski. Święty Bazyli, będąc w Twardoszu, był już archimandrytą. Nie zważając na swój stan, jak dobry pasterz obchodził sioła i domy hercegowiny, nauczał. Dodawał otuchy, pocieszał, bronił i nieustannie modlił się za naród. Obchodził naród jak święty Sawa w XII wieku, ojciec narodu serbskiego. Obchodził jak jego rówieśnik święty Stefan Piperski, też z Czarnogóry. Potem i śladem pójdzie metropolita czarnogórski i prymorski Amfilochiusz. Gdy prześladowania komunistów zaczną w końcu XX wieku więdnąć, będzie chodzić jak siewca od miasta do miasta, od wioski do wioski, od domu do domu i budzić uśpioną wiarę, odprawiać liturgię, chrzcić dzieci, grzebać zmarłych. I u każdego z nich będzie to dawało obfity plon. To obchodzenie świętego Bazylego nie podobało się poturczeńcom. Chcieli go zabić. Wtedy święty uciekł do Rosji. Wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, jaki to był ogromny trud. Przebyć górzyste Bałkany, kraje mołdawskie. Kawałek Rzeczypospolitej, która wtedy zepnęła Rosję niemal pod Moskwę, a w niej nie miał już czego szukać, bo jej prawosławny, rzeczpospolicki, że tak powiem, wschód już niemal w całości zalała fala Unii. Wrócił z Rosji, przywiózł mu do darów, ksiąg, ikon. Pieniądze rozdawał cierpiącemu narodowi i utworzył za nie cerkiewną szkołę w Twardoszu. Dla poturczeńców było tego już za dużo. Ich nienawiść wybuchła z nową siłą. Znów musiał uciekać z kraju, tym razem na świętą górę Athos. Był tam przez rok. Wrócił przez Pecz, siedzibę serbskich patriarchów. Patriarcha zwołał biskupów i w 1638 wyświęcił na władykę z katedrą w Twardoszu niespełna 30-letniego świętego Bazylego. Święty wrócił i znów jeździł po całej eparchii. Siła jego modlitwy już wtedy była tak wielka, że działy się za jej sprawą cuda, a naród uznawał go za świętego. Turcy zabili wszystkich przywódców narodowych w regionie i metropolitę wschodnio-hercegowińskiego Paisia Trebieszanina. Na jego miejsce patriarcha postawił świętego Bazylego. Złośliwość i okrucieństwo Turków nie miały końca. Grabili cerkwie i monastery, palili, zabierali ludzi w niewolę. Takich bied nie widzieli nawet Izraelici w Egipcie, zapisał jakiś mnich na marginesie Minei, przepisanej w 1649 w monasterze świętej Trójce pod Plewlimo. Święty musiał się ukrywać. Znalazł samotnie w pieszowskich jaskiniach. ale przyszli do niego starcy z okolicy i prosili, by poszedł do monasteru w Ostrogu. Posłuchał. Wiedział, że tam niósł podwig święty Isaja i że Turcy odnaleźli jego relikwie i spalili na górze 10 kilometrów od jego pieczary. Osiadł w jaskini świętego Isaja. Stamtąd przez 15 lat zarządzał diecezją. Gromadzili się wokół niego mnisi podwiżnicy. Odbudował wraz z nimi cerkiew wprowadzenia do świątyni Bogorodzicy, potem zbudował cerkiew życiodajnego krzyża pańskiego zachowaną do dziś. Na Juchumena postawił wnuka świętego Isaja, też Isaija. Sam prowadził coraz surowsze życie. Szedł do narodu, dzieląc jego biedy i cierpienia. Niedaleko monasteru żył książę Rajicz z 6 synami. Mnóstwo bied uczynił monasterowi i świecicielowi. Z tego powodu znów święty Bazyli zamierzał udać się na Atos. Kiedy odejdziesz, to albo będziemy się żegnać całą dłonią, albo robić pokłony jak muzułmanie, powiedziano mu wtedy. Jego serce czuło, że cierpi z powodu złośliwości biesów. O złośliwościach poinformował patriarchę. Patriarcha posłał list do księcia Rajicza i ludzi z pobliski Biało-Pawlicz, prosząc o pomoc dla monasteru i jego obronę. Ostrzegł, że każdemu, kto uczyni zło świętemu i monasterowi, grozi przekleństwo. Święty Bazyli przepowiedział księciu, że za jego czyny zginą jego wszyscy synowie. Proroctwo się spełniło. Kniaź przyszedł w rozpaczy i skrusze do świętego. Święty pocieszył go. Powiedział, że Pan znów błogosławi go mnóstwem potomków. I jeden po drugim rodzili się mu synowie. Oto jaka miłość, nie zemsta, nie wypominanie, nie przeklinanie, miłość. Odszedł 29 kwietnia, 12 maja według nowego stylu 1671 roku. Żył 61 lat. Odszedł swojej celi na kamiennej skale i na niej właśnie 3 miesiące później wyrosła winogronowa łoza, od której zaczęłam opowieść. W momencie jego śmierci cele rozjaśniło nieziemskie cudowne światło. Ciało pogrzebali mnisi obok cerkwi wprowadzenia Bogorodzicy do świątyni. 7 lat po śmierci święty domagał się wydobycia jego ciała. 3-krotnie jawił się we śnie Ichumenowi monasteru świętego Łukasza w Żupie pod Nikrzyczem, Rafaelowi Kosiery w Cu. Ostatnim razem groźnie. Mnisi po srogim poście i modlitwach otworzyli grób. Ciało świeciciela było żółte jak wosk i wydzielało nieziemski zapach. Mnisi przełożyli je do relikwiarza i umieścili w cerkwi wprowadzenia do świątyni przy Najświętszej Bogorodzicy, gdzie znajduje się i dziś. Były okresy, że nawet i ciało świętego trzeba było przenosić i ukrywać przed prześladowcami. Ale najważniejsze, z Bożą pomocą zachowano je do dziś. Siedzimy przy stole w niewielkim pomieszczeniu górnego monasteru, bo tu wszystko jest niewielkie, wyrwane skale, pieczara, cerkiewki. Rozmowa schodzi w stronę cudów świętego. Mnóstwo ich, także zapisanych. Może kiedyś do nich wrócimy. A na razie o opowieści z naszego kraju. Jednak Czekwin opowiada o pomocy, jakiej dostał od świętego Bazylego Ostrogskiego. Był rok 2005. Czas po wojnie na Bałkanach, po bombardowaniach NATO i jeszcze po bestialskim kwietniu 2004 roku, kiedy w Kosowie i Metochii Albańczycy spalili lub zburzyli mnóstwo cerkwi, kiedy zabijali albo wyganiali Serbów z ich świętej ziemi. Ojciec Michał Czykwin, syn Eugeniusza, jeździł do tamtego dymiącego konfliktem Kosowa i Metochii. Fotografował on i inni, a serce bolało. Domagało się, by światu, głuchemu na cierpienia Serbów, pokazać i kosowską rozpacz. Ojciec Michał przygotował z przyjaciółmi wystawę. A jego ojciec, wtedy poseł na Sejm, zapragnął ją pokazać w centrum świata polityki i jedności z Zachodem, który bombardował Jugosławię, czyli w Sejmie. Chcemy pokazać w Sejmie wystawę o chrześcijańskim dzieciństwie, poprosił niewinnie o zgodę ówczesnego marszałka Marka Jurka, wierzącego katolika, i nie dodał żadnych detali. Pokazujcie, zgodził się marszałek, czyli druga co do rangi osoba w państwie. Wystawę rozstawiono w holu. Ledwie wieczorem Eugeniusz wrócił do domu, jak rozdzwoniły się sejmowe telefony. Wprost nie mówił jeszcze, zabieraj, wspominał Eugeniusz, ale sugerują, że taka wystawa w polskim parlamencie jest niedopuszczalna. Trzeba modlić się do świętego Wasylia Ostrogskiego, radził swojemu ojcu baciuszka Michał Czykwin. Eugeniusz modlił się. I oto ma sen. Taki realistyczny jak nigdy. Święty Wasylii wstaje z relikwiarza, wchodzi do mego pokoju, do wspomnienia Eugeniusza, potem wraca i kładzie się. Tego snu nigdy nie zapomnę. Z rana Eugeniusz jedzie do Warszawy. Ze zdziwieniem odnotowuje i radością wystawa stoi. Na jej otwarcie nie przyszedł żaden z zaproszonych ambasadorów krajów należących do NATO. Tylko Anastasia Sandhaker, która była w roli konsula Austrii, przyprowadziła ambasadora Austrii. Ale są niemal wszyscy posłowie. Jak to, że my nic nie wiemy, że coś takiego dzieje się w Kosowie? Rozległy się głosy zdumienia posłów. Wystawa stała. Potem była pokazana jeszcze w Paryżu i w Wenecji. Żeby brat miał błogosławieństwo wszystkich świętych Kosowa i Metochii, a jest ich tam około 1000, rzekł na koniec tej opowieści ichumen monasteru Ostrogskiego. A ja ze zdumieniem odnotowuję, że ci mnisi ostrogscy są tacy prości, tacy dobrzy i jeszcze z takim poczuciem humoru. Także dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.
1: Pod tytułem program Anny Radziukiewicz.
2: Za nami program pod tytułem pani Anny Radziukiewicz z Przeglądu Prawosławnego. A już po przerwie punktualnie o godzinie 17 dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, w którym to mowa dziś o najbliższych pielgrzymkach do Supraśla i na Świętą Górę Grabarkę.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 7 sierpnia według nowego stylu i 25 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Dzisiaj przypada zaśnięcie świętej Anny, matki przy Najświętszej Bogurodzicy, a także wspomnienie Piątego Soboru Powszechnego. Wspominamy dziś także świętego Joachima, ojca przy Najświętszej Bogurodzicy, świętą Olimpię z Konstantynopola Diakonisę, a także świętego Makarego Żółtowockiego. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o najbliższych pielgrzymkach do Supraśla i na Świętą Górę Grabarkę, a także zaprosimy na autokarowy wyjazd do Wojnowa. Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego, dnia 9 sierpnia już w najbliższą niedzielę odbędzie się piesza pielgrzymka z Białegostoku do Supraśla, na święto supraskiej ikony Matki Bożej. W niedzielę 9 sierpnia o godzinie 12:30 zapisy pielgrzymów przy parafii Hagia Sofia w Białymstoku przy ulicy Trawiastej 5. O godzinie 13:30 molebień i wymarsz pielgrzymki w kierunku Supraśla. O godzinie 18:00 całonocne czuwanie, natomiast o godzinie 20:30 reguła modlitewna przed świętą Eucharystią, o godzinie 22:00 i o godzinie 23:30 akatysty przed supraską ikoną Matki Bożej i za zmarłych. Natomiast w dzień święta, w poniedziałek 10 sierpnia, o godzinie 1:00 święta liturgia w cerkwi świętego Jana Teologa, o godzinie 5:00 druga święta liturgia w cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy, o godzinie 10:00 główna świąteczna boska liturgia na ołtarzu polowym przed cerkwią i uroczysta procesja. W razie pytań organizatorzy zachęcają do kontaktu z koordynatorem wydarzenia pod numerem telefonu 792 686 760 792 686 760. Jak co roku w połowie sierpnia wyruszy piesza pielgrzymka z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę. W tym roku będzie to już 41. edycja tego wydarzenia. Pielgrzymka odbędzie się w dniach od 14 do 18 sierpnia. Tegoroczna trasa pielgrzymki została podzielona na 5 etapów. Pierwszego dnia, 14 sierpnia, uczestnicy przejdą z Białegostoku przez Zabłudów do Trześcianki. To odcinek liczący łącznie 26,5 km. Drugiego dnia pątnicy pokonają 26 km na trasie z Trześcianki przez Tyniewicze Duże do Czyż. Trzeci etap z Czyż przez Orlę do Kleszczel będzie najdłuższy i wyniesie 28 km. Czwartego dnia pielgrzymi przejdą 26 km z Kleszczel przez Rogacze do Telatycz. Ostatni etap z Telatycz na Świętą Górę Grabarkę będzie miał długość 13,5 km. Rejestracja uczestników rozpocznie się 14 sierpnia o godzinie 7 przy parafii świętego proroka Eliasza na Dojlidach w Białymstoku. O godzinie 7:45 zostanie odprawiona święta liturgia oraz molebień w intencji pątników, a wymarsz pielgrzymki nastąpi bezpośrednio po zakończeniu wspólnej modlitwy. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w dniu 28 sierpnia organizuje pielgrzymkę autokarową do Wojnowa z okazji święta zaśnięcia Bogurodzicy. W programie o godzinie 6:00 wyjazd, a następnie liturgia, procesja i posiłek w Wojnowie. Powrót planowany jest na godzinę około 18:00. Zapisy pod numerami telefonów 883 772 000 lub 503 130 337.

Na naszych zegarach mamy już po godzinie 17, a to znak, że za nami dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Przyszła pora, aby przypomnieć sobie, co jeszcze dziś usłyszymy. Za chwilę żywoty świętych, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada. Następnie kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Następnie powtórka programu Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Godzina 18 to czas modlitwy na naszej antenie. Dzisiaj wyemitujemy akafist do świętego wielkiego męczennika Panteleimona. Zaraz po nabożeństwie o posłudze kapelanów szpitalnych rozmawiać będziemy z ojcem Włodzimierzem Misiłkiem i ojcem Piotrem Makalem. A na zakończenie tego piątkowego radiowego spotkania modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalsza część dzisiejszej ramówki. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania z nami na antenie i dalszego słuchania.

Dzisiaj przypada zaśnięcie świętej Anny. Historia świętej sprawiedliwej Anny jest opowieścią o cichej, wiernej służbie Bogu i niezachwianej nadziei mimo życiowych trudności. Razem ze świętym Joachimem prowadziła pobożne życie, nie przystając ufać Bożemu miłosierdziu. Ich modlitwy zostały wysłuchane, a narodzenie Marii Panny stało się początkiem wypełnienia Bożego planu zbawienia. Dlatego święta Anna do dziś jest dla wiernych wzorem pokory, wytrwałości i bezgranicznego zawierzenia Bogu. Już teraz na naszej antenie żywot świętej Anny, Matki przy Najświętszej Bogu Rodzicy. Zachęcamy do wysłuchania.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina zaśnięcie świętej Anny, matki Najświętszej Bogorodzicy. Święta Anna pochodziła z pokolenia Lewiego i była młodszą córką arcykapłana Natana i jego żony Marii. Poza nią w rodzinie były jeszcze dwie córki, Maria i Sobeja. Starsza Maria wyszła za mąż w Betlejem i wydała na świat córkę Salomeę, która została położną. Sobeja także była zamężna, żyła w Betlejem i urodziła Elżbietę, matkę świętego Jana Chrzciciela. Anna wyszła za mąż za mądrego Joachima z Galilei i po długich latach bezpłodności wydała na świat z Bożego Miłosierdzia Marię, Najświętszą Bogorodzicę. W ten sposób Salomea, Elżbieta i Bogorodzica były kuzynkami i zgodnie z prawem pokrewieństwa cielesnego nasz Pan Jezus był bratem świętego Jana Chrzciciela w trzecim stopniu pokrewieństwa. Święta Anna dała życie Bogorodzicy, która z woli Bożej osiągnęła najwyższą możliwą dla człowieka świętość i była jedyną godną swojej czystości, by przyjąć w siebie Zbawiciela świata. Święta Anna umieściła 3-letnie dziecię w świątyni na podobieństwo czystej i nieskalanej ofiary. Resztę swoich dni przeżyła w poście, modlitwach, uczynkach miłosierdzia i oczekiwaniu na spełnienie Bożych obietnic. Sprawiedliwa Anna odeszła do Boga mając 69 lat. Święty Joachim zmarł jako 80-letni starzec. Nie wiemy, kto z nich zmarł pierwszy. Tradycja podaje tylko, że Najświętsza Bogorodzica została sierotą mając 11 lat, gdy jeszcze przebywała w świątyni.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Izaak Syryjczyk. Pokora doskonała polega na tym, aby z radością znosić fałszywe oskarżenia.

0: Pytanie do duchownego.
1: Odpowiadają ojciec Piotr Makal i ojciec Iwan Nikulin.
2: Czy osoba wdzięczna Bogu przeżywa lepsze życie niż ta, co jest niewdzięczna? Czy można to jednoznacznie stwierdzić?
3: Ciężko mówić za innych, ale kiedy jesteśmy wdzięczni, to w każdym wypadku jesteśmy szczęśliwsi, bo człowiek wdzięczny docenia to, co się dzieje w jego życiu, docenia uczynki innych osób, Boga, naszych najbliższych, jakichś nawet osób nieznajomych i cieszy się z tego małego szczęścia, które ma, niż ta osoba, która z tego się nie cieszy, a tylko się narzeka.
2: No, pytanie, czy lepiej być optymistą, czy pesymistą, tak?
3: Lepiej być optymistą. Mnie się tak wydaje, chociaż życie jest różne i myślę, że różne są osoby, ale wdzięczność w jakim sensie buduje człowieka, bo my widzimy to, co nam inni dają. Tak. Doceniamy prezenty innych. I w tym sensie każdy prezent, który my otrzymujemy, tak naprawdę w pełni nie możemy ocenić. Nie wiem, przyszedł nasz znajomy, przyniósł na urodziny jakąś, nie wiem, jakieś cukierki na przykład. Często to bierzemy i kładziemy na półkę i zapominamy o tym. A tak naprawdę, kiedy my idziemy w gości i chodzimy w sklepy, wybieramy te cukierki, przeżywamy, że to jest takie, to jest smaczniejsze, to jest lepsze, to jest takie, ale mam taki budżet, bo mogę tylko tyle i tyle wydać na te cukierki. I człowiek, który przynosi ten prezent, dla nas tylko wydaje się to jest po prostu cukierki i nic więcej. Wkłada w te cukierki całe swoje życie, można powiedzieć. Bo czasem naprawdę tracimy dużo czasu, żeby te cukierki przynieść. Angażujemy się w ten prezent. Ja nie mówię o większych prezentach. Czasem to jest cała ofiara człowieka, który przynosi prezent. A ta osoba, która przyjmuje najczęściej, przyjmując ten prezent, widzi tylko w tym cukierki i nic więcej. Niestety. I to jest szkoda, bo to, można powiedzieć, bogactwo, które było w tym prezencie, w sensie emocji, tak, przeżyć, miłości, nie dochodzi do tej osoby. Także wdzięczność pomaga tą miłość, którą nam próbują przekazać, ją jakby złapać i przenieść z poziomu takiego tylko fizycznego na taki poziom, no można powiedzieć, naszej duszy, emocji, przeżyć, miłości.
2: No, ja myślę, że wskazanie jest takie, jeżeli Bóg chce naszego szczęścia i Pismo Święte pokazuje nam drogę ku temu szczęściu, no to apostoł Paweł napisał, dziękując Bogu zawsze za wszystko.
3: Tak. Tak.
2: I to jest jakieś chyba wskazanie i odpowiedzi na to pytanie, także.
3: Ale wdzięczność daje szczęście.
2: Także.
3: Tak mi się wydaje.
2: Chociaż niektórzy z zewnątrz mogą zupełnie inaczej to ocenić.

Sierpień to czas, kiedy wielu z nas korzysta z letnich dni, by odpocząć i wyruszyć w drogę. Nie zawsze jednak trzeba wyjeżdżać daleko. Wiele niezwykłych miejsc czeka tuż obok. Podlasie kryje w sobie bogatą historię, piękne krajobrazy i wyjątkowe dziedzictwo. Zapraszamy na kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu.

Dziś celem naszej kolejnej wędrówki są dwie wsie – Dobrowoda i Kostomloty. W żaden sposób, aż do dziś, nie mogłem zrozumieć, z jakiego powodu taka piękna wieś, jaką jest bez wątpienia Dobrowoda w gminie Kleszczele, mogła pozbyć się na początku tego wieku jednego ze swoich cennych zabytków, jakim była tamtejsza drewniana cerkiew pod wezwaniem świętej Paraskiewy Serbskiej, zbudowana w latach 50. ubiegłego wieku. Dopiero gdy znalazłem się we wsi Kostomloty w gminie Kodeń, położonej około 40 km na wschód od Białej Podlaskiej, dokąd przeniesiono tą starą cerkiew z Dobrowody, gdy porozmawiałem z tamtejszymi mieszkańcami, zrozumiałem, jaka istnieje tam silna więź między ludźmi tego samego wyznania, tej samej kultury, i historii czasów niedawno minionych. Historycznym podłożem przeniesienia tej cerkwi są, proszę Państwa, niesławne czasy akcji Wisła z lat 1947-1950. Wówczas to w zbiorowym odwecie za barbarzyńskie działania oddziałów UPA i OUN na terenach Polski południowo-wschodniej prawie wszystkich prawosławnych mieszkańców, także i tych z Kostomlotów, wysiedlono ze swoich wsi i to w większości na teren Warmii i Mazur. Doprowadziło to do zniszczenia ich domów, dorobku życia, a także, co za tym idzie, i ich świątyń. Gdy nastąpiły lata już politycznej odwilży, rozpoczęły się powolne powroty wysiedlonych ludzi w swoje rodzinne strony, a co za tym idzie i potrzeby budowy bądź odbudowy swoich gospodarstw, a także i cerkwi. W ten sposób pełni życzliwości i świetnie zorganizowani wspólnotą mieszkańcy Dobrowody w 2003 roku, budując sobie nową cerkiew w akcie pomocy bliźnim połączonym wspólnym wyznaniem, przekazali starą cerkiew swoim współwyznawcom z Kostomlotów. Dziś ta zrewitalizowana tam drewniana budowla w kolorze jasnego brązu, o konstrukcji zrębowej, z ośmiobocznym dwukalenicowym dachem i ośmioboczną wieżą będącą dzwonicą, przykrytą jeszcze taką cebulastą kopulą, po jej gruntownym bardzo remoncie i rozbudowie, wygląda wprawdzie skromnie, ale naprawdę okazale. Jej wnętrze ozdabia ikonostas wykonany przez Mirosława Trochanowskiego, utalentowanego absolwenta policealnego studium w Bielsku Podlaskim, z kopią iwerskiej ikony Matki Bożej, będącej darem mnichów z góry Athos, która znajduje się, jak wiemy, w Grecji. Świątynia poświęcona jest świętemu Serafinowi Sarowa, słynącemu z cudów uzdrowienia chorych i jasnowidzenia. Dziś cerkiew w Kostomlotach tworzy wspólnotę parafialną i jest częścią utworzonego tam małego monasteru pod wezwaniem świętego Serafina Sarowa. Jego ichumenem jest i oczywiście archimandrytą jest bardzo gościnny duchowny ojciec Ambroży. Osoba o jakiejś bardzo głębokiej wiedzy historycznej, podkreślający w rozmowie swoją wielką wdzięczność dla mieszkańców Dobrowody za dar urzekającej dziś ich parafialnej cerkwi.

Za nami audycja pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Kolejny odcinek z tego cyklu już w najbliższy poniedziałek o tej samej porze. A tymczasem na naszej antenie ostatni żywot na dziś. A będzie to żywot świętej diakonisy Olimpii. Zaraz potem na falach Radia Ortodoksja powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie.

Dzisiaj cerkiew w sposób szczególny wspomina świętą diakonissę Olimpię. Święta Olimpia urodziła się w Konstantynopolu między 361 i 368 rokiem w jednej ze znaczniejszych rodzin. Jej ojciec, senator Anicjusz Sekundus, i matka wcześnie umarli i opiekunem został jeden z jej krewnych, Prokopiusz, prefekt Konstantynopola. Powierzył wychowanie dziewczynki siostrze świętego Amfilochiusza z Ikonium, Teodozji. Dzięki niej Olimpia podtrzymywała przyjacielskie relacje ze świętym Grzegorzem Teologiem, świętym Grzegorzem z Nyssy i innymi znakomitymi działaczami kościelnymi. W wieku właściwym do zawarcia małżeństwa wyróżniała się nie tylko cielesną urodą, ale także mądrością i pobożnością. W 386 roku wyszła za mąż za Nebrydiusza, prefekta Konstantynopola, który zmarł zanim rozpoczęli małżeńskie życie. Wtedy postanowiła całkowicie poświęcić życie Bogu, będąc wdową i dziewicą, a swój ogromny majątek oddała Kościołowi. Olimpia zrezygnowała z powtórnego małżeństwa z Elpidiuszem, krewnym cesarza Teodozjusza. Wtedy władca skonfiskował jej majątek i zakazał widywać się z ludźmi kościoła, póki nie zmieni zdania. Jednak po powrocie z wyprawy przeciwko Maksymowi, cesarz, zachwycony jej dążeniem do ascezy i cnoty, kazał zwrócić Olimpii majątek. Wkrótce zaczęła tracić swój ogromny majątek na dzieła miłosierdzia i pobożności. Święta sprzedawała swoje majątki w Tracji, Galacji, Kapadocji i Bityni, a także w

Ani jedno słowo skargi nie wyszło z jej ust i z taką samą miłością spotykała godnych i niegodnych. Całe jej życie było w nieustannej, skoncentrowanej kontemplacji Chrystusa i łzach pokuty. Olimpia tak zasłynęła cnotą, że gdy tylko osiągnęła 30 rok życia, została wyświęcona na diakonisę przez arcybiskupa świętego Nektariusza i została jego doradczynią w wielu sprawach kościelnych. W 398 roku następcą Nektariusza na katedrze konstantynopolitańskiej został święty Jan Chryzostom, wybitny egzegeta Pisma Świętego, pasterz troszczący się o cały Kościół bardziej niż o własne ciało. Olimpia znalazła w nim nie tylko upragnionego ojca duchowego, ale także przyjaciela zarówno w dniach pokoju, jak i w godzinie doświadczeń za wiarę i moralność. Gorliwie służyła hierarsze, troszcząc się o wszystkie jego materialne potrzeby i szczodrze rozdawała jałmużnę zgodnie z jego wskazówkami. Święty biskup był jedynym mężczyzną dopuszczonym do monasteru Olimpii. Często odwiedzał mniszki, pouczał je i wyświęcił na diakonisy liczne swoje uczennice. Gdy Jan Chryzostom został zesłany na Kaukaz, Olimpia odmówiła uznania jego następcy i zaczęła walczyć w obronie Chryzostoma. Oskarżona przez prefekta Optata o podpalenie, którego rezultatem był pożar Hagia Sofia i zniszczenie przyległego pałacu, zrezygnowała z możliwości obrony i została skazana na wysoką grzywnę. Wtedy udała się do Kizyku i znowu, stanąwszy przed prefektem, została skazana na wygnanie do Nikomedii. Przebywając tam, otrzymała od świętego Jana Chryzostoma 17 pięknych listów, w których pocieszał ją i wzywał do znoszenia doświadczeń i niesprawiedliwości z wiarą i cierpliwością. Dzięki jego wsparciu święta Olimpia także na wygnaniu znalazła w sobie siły, aby wzrastać w cierpliwości i łagodności. Poświęciwszy wiele sił bitwom o Kościół, kierując mnóstwo kobiet na drogę cnoty, szanując kapłanów i służąc biskupom, odeszła do Boga w Nikomedii 25 lipca 408 roku, stając się godną korony wyznawców wiary. Zgodnie z wolą Olimpii, jej ciało złożone w drewnianej trumnie zostało oddane na wolę morskich fal. Gdy trumna dopłynęła w pobliże monasteru świętego Tomasza na azjatyckim brzegu Bosforu, anioł objawił to przełożonemu. Znalazł on relikwie i złożył przy prezbiterium, gdzie zaczęły dziać się uzdrowienia. Monaster założony przez Olimpię w Konstantynopolu został zniszczony podczas powstania Nika i odbudowany przez Justyniana. Do tego monasteru na początku VII wieku wobec groźby najazdu perskiego przyniesiono relikwie świętej Olimpii.

0: Ciekawe Podlasie to cotygodniowe audycje skupione na tym, co dzieje się w naszym regionie. Audycje te mówią o najnowszych informacjach ze świata kultury i wydarzeń województwa podlaskiego. A w dzisiejszym programie mowa o aktywnościach dla seniorów w województwie podlaskim, a także o ich aktywizacji i zaangażowaniu w życie społeczne. Zapraszamy do wysłuchania powtórki środowego odcinka z cyklu Ciekawe Podlasie. Program przygotowała Gabriela Nowaszewska.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu, drodzy słuchacze, a w szczególności drodzy seniorzy. Dzisiaj trochę o czasie, który jest naprawdę wasz. O aktywnym życiu seniorów w województwie podlaskim. Ostatnio bardzo często się słyszy, że jeszcze nigdy w historii nie było tak dobrego momentu na bycie seniorem jak dziś. Emerytura przestaje oznaczać wycofanie się z życia, a coraz częściej staje się początkiem nowego rozdziału. Rozdziału pełnego pasji, spotkań i odkrywania świata na nowo. W województwie podlaskim ten trend widać szczególnie wyraźnie. Tu życie seniorów ma swój indywidualny rytm. Fakt faktem, często spokojniejszy, bliższy naturze, ale jednocześnie niezwykle bogaty w możliwości. Jednym z najważniejszych miejsc aktywizacji seniorów są uniwersytety trzeciego wieku. W Białymstoku na przykład działa jeden z najstarszych w regionie, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie w Białymstoku. To nie tylko wykłady, ale cały świat aktywności. Seniorzy mogą uczestniczyć w zajęciach językowych, warsztatach artystycznych, zajęciach sportowych, a nawet w chórach czy grupach teatralnych. Funkcjonują sekcje turystyczne, fotograficzne, historyczne i taneczne. Wszystko po to, by rozwijać sprawność intelektualną i fizyczną oraz budować pozytywne relacje z innymi ludźmi. Podobne inicjatywy działają także w innych miastach regionu, między innymi w Siemiatyczach czy w Suwałkach, gdzie seniorzy uczestniczą w szkoleniach, spotkaniach edukacyjnych, między innymi dotyczących nowych technologii czy rozliczeń podatkowych. To wszystko pokazuje jedno – nauka nie kończy się nigdy, a ciekawość świata nie ma daty ważności. Aktywność seniorów nie byłaby możliwa bez wsparcia samorządów. Wiele miast i gmin w województwie podlaskim prowadzi konkretne programy i projekty skierowane do osób starszych. W Białymstoku realizowany jest program Siła Seniorki i Seniora, w ramach którego organizowane są m.in. spacery tematyczne, spotkania edukacyjne czy szkolenia cyfrowe. Celem jest poprawa jakości życia seniorów i ich większe zaangażowanie w życie społeczne. Dodatkowo miasto wspiera inicjatywy prozdrowotne, takie jak Uniwersytet Profilaktyki Psychogeriatrycznej, który to pomaga seniorom zadbać o zdrowie psychiczne i przeciwdziała samotności. Na poziomie całego województwa realizowany jest także rządowy program Aktywni Seniorzy ASY 2026-2030, który finansuje projekty edukacyjne, integracyjne i sportowe. Program wspiera rozwój uniwersytetów trzeciego wieku, wolontariat seniorów oraz wszystkie inicjatywy międzypokoleniowe. To realne pieniądze i konkretne działania, które przekładają się na codzienne życie mieszkańców podlaskiego. Dodatkowo województwo podlaskie przekazało 300 tysięcy złotych ze swojego budżetu na wsparcie działalności podlaskich rad seniorów. Szkolenia, warsztaty, kampanie prozdrowotne, wyjazdy studyjne oraz wiele innych inicjatyw zostanie zorganizowanych właśnie dzięki pieniądzom z budżetu województwa. W miniony poniedziałek marszałkowie województwa podpisali w tej sprawie umowy z przedstawicielami 21 podlaskich gmin, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów. Celem programu jest aktywizacja osób starszych, przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu i utracie samodzielności oraz poprawa jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym. Przyznane środki zostaną przeznaczone m.in. na organizację szkoleń i warsztatów, kampanii prozdrowotnych, spotkań informacyjnych i integracyjnych, wyjazdów studyjnych oraz innych przedsięwzięć wspierających aktywność seniorów. Za chwilę na naszej antenie, na antenie Radio Ortodoksja, fragment konferencji prasowej z wręczania dotacji Radom Seniorów. Usłyszymy marszałka województwa podlaskiego pana Łukasza Prokoryma oraz członka zarządu województwa podlaskiego pana Jacka Piorunka. Od nich dowiemy się troszkę więcej szczegółów dotyczących wsparcia działalności podlaskich Rad Seniorów.
3: Dzień dobry, witamy się z Państwem z zabytkowego wnętrza Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Białymstoku. To tu dzisiaj przekażemy gminom, przy których działają Rady Seniora, wsparcie samorządu województwa podlaskiego. Witam zarząd województwa podlaskiego, marszałka Łukasza Prokoryma, wicemarszałek Wiesławę Burnos, Marka Malinowskiego, wicemarszałka województwa podlaskiego, Jacka Piorunka, członka zarządu województwa, pani dyrektor, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Anna Maria Dobrowolska-Cylwik. I przede wszystkim, drodzy Państwo, witam Was, gminy oraz Rady Seniora, które przybyły dzisiaj na dzisiejszą uroczystość. O zabranie głosu poproszę pana marszałka.
4: Dzień dobry Państwu. Mówimy dzisiaj o bardzo ważnej rzeczy, o wspieraniu Rad Seniorów w naszych małych ojczyznach, naszych seniorów. Świadczy o tym, że dzisiaj jest cały zarząd województwa, za wyjątkiem osoby jednej, która jest na urlopie. To pokazuje, że wspieranie seniorów jest niezwykle ważnym elementem pracy obecnego zarządu województwa, bo myślę, że wszyscy jesteśmy świadomi, że albo jesteśmy seniorami, albo będziemy seniorami. Każdy z nas jest w którejś z tych dwóch grup. Mnie bardzo cieszy, że tych rad seniorów jest coraz więcej w naszym województwie. Wniosków, które wpłynęły w tym roku, jest 21. Też to pokazuje, że z roku na rok tych wniosków jest o 5 więcej, co wskazuje, że ta aktywność naszych podlaskich seniorów jest coraz większa. Te środki będą przeznaczone na różne szkolenia, inicjatywy, pomysły i działania. Też chciałbym wskazać Państwu, że mamy wiele też różnych innych działań, w których również seniorzy mogą poprzez swoje stowarzyszenie i fundacje korzystać. Jestem przekonany, że te środki są to środki dobrze wydane i będą służyły rozwojowi naszego województwa. Bardzo Państwu za to dziękuję.
3: Dziękuję. O zabranie głosu poproszę pana Jacka Piorunka.
5: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, tak jak powiedział pan marszałek, kiedy robimy jakieś przedsięwzięcia związane z seniorami, w szczególności, gdy są to uroczystości, podpisywanie umów wszelkiego rodzaju, czy też na przykład ostatnio powołanie Wojewódzkiej Rady Seniorów, prawie cały zarząd województwa jest obecny na seniorach, a chociażby dlatego, że w naszym województwie, które liczy 1 200 000 mieszkańców, mamy ponad 300 000 osób, które ukończyły 60. rok życia, a więc są seniorami. Także to jest, chciałem powiedzieć, to jest potężny elektorat, to też, dlatego ci wszyscy marszałkowie, ci wszyscy burmistrzowie i wójtowie, którzy posiadają rady seniorów w swoich gminach, naprawdę robią to bardzo mądrze, już nie mówiąc o tym, że też dbają o swoich seniorów, chcą, aby funkcjonowali w społeczeństwie zintegrowanym i zabiegają o to, żeby też te rady seniorów miały środki finansowe na swoje funkcjonowanie. Szanowni Państwo, mamy w województwie 21 rad.
6: 23?
5: Przed chwilą pani mi powiedziała 21, ale no to dobrze, tak jest 23, to super. Mamy 23 rady razem z Wojewódzką Radą Seniorów, rozumiem, tak? Czyli mamy 22 plus Wojewódzką i drodzy Państwo, zależy nam na tym, żeby te rady powstawały i właśnie uruchamiamy takie narzędzia jak dofinansowanie zadań własnych gmin, które inicjowane są przez Rady Seniorów. A więc to jest taka swoista pomoc dla gminy, tak jak Fundusz Gmin i Powiatów, to tutaj taki podobny, ale seniorski, gdzie pieniądze przekazujemy gminie, a gmina na swoje zadania związane z seniorami może te środki finansowe przeznaczać. Oczywiście wydaje mi się, że i to tak chyba raczej powinno być, że tym ciałem, który wskazuje kierunek wydawania środków finansowych jest Rada Seniorów, a burmistrz tylko pokornie słucha, prawda? Czasami dodaje swoje pieniądze i ta społeczność ma szansę w oparciu o też również o te środki finansowe funkcjonować. Cieszy nas różnorodność tych projektów, bo drodzy Państwo, to jest cała gama życia społecznego, zdrowie, kultura, turystyka, sport, także rozrywka, chociażby seniorada w mieście Łomży, bo patrzę tutaj na swoich kolegów z Łomży. Także wydaje mi się, że to są dobrze wydane pieniądze i drodzy Państwo, namawiajcie swoich, tutaj zwracam się do burmistrzów, wójtów, namawiajcie swoich kolegów do tworzenia podobnych rad w gminach sąsiednich. Starczy nam pieniędzy dla wszystkich. Aczkolwiek w tym roku tak skromnie 300 tysięcy samorząd województwa przeznaczył na to, ale też wszystkie rady, które wnioskowały do nas, wszystkie rady środki finansowe otrzymały. Ja bym też miał taki swój własny postulat, drodzy Państwo. Jak wiecie, jesteśmy w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, a niezależnie od tego departamentu funkcjonuje prawie 20 jednostek kultury należących do samorządu województwa. Generalnie 12, ale 8 filii to samo Muzeum Podlaskie. I gdybyście Państwo chcieli za te środki finansowe też wykupywać na przykład bilety do naszych jednostek, korzystać z dóbr kultury organizowanych przez województwo podlaskie, to również będziemy ten fakt doceniać, chwalić i jeszcze większe środki finansowe na ten cel przeznaczać. Drodzy Państwo, to jest tylko do przemyślenia, nikt nie nakazuje. Drodzy Państwo, także gratuluję wszystkim, którzy zawnioskowali, środki finansowe otrzymają. Myślę, że będą one dobrze spożytkowane. Tutaj patrzę również na naszych seniorów. Jest taki też postulat, drodzy Państwo, ja ostatnio z szefową Wojewódzkiej Rady Seniorów rozmawiałem. Jest taki też postulat ewentualny, my tutaj nie spieramy się, żeby Rady Seniorów przenieść z Departamentu Kultury do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. A dlaczego tak jest? Dlatego, że w 90% urzędów marszałkowskich w Polsce tak to wygląda. Jeżeli jest taki postulat, oczywiście nie ma żadnego problemu, ale wydaje mi się, że działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i tak są w większości na Rady Seniorów nastawione w pewnej części, a dodatkowo z Departamentu Kultury możecie również czerpać wiele, ale tak jak powiedziałem na samym początku, tutaj nie ma żadnego problemu, jeśli taka wola jest, to myślę, że Pan Marszałek się tutaj pochyli nad tym i do tej sprawy wrócimy.
2: Coraz więcej seniorów podlaskim wybiera aktywny styl życia. Nordic walking w parkach, zajęcia gimnastyczne, wycieczki rowerowe, warsztaty rękodzieła, spotkania literackie czy wspólne śpiewanie. To wszystko to tak naprawdę codzienność, a nie wyjątek. Badania pokazują, że rozwój usług i aktywności dla osób starszych jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby społeczeństwa i koncepcję zdrowego starzenia się. Aktywność nie tylko poprawia kondycję fizyczną, ale przede wszystkim buduje poczucie sensu i przynależności. A to właśnie relacje. Rozmowy, wspólne wyjścia, śmiech są często najważniejszą częścią naszego życia. Być może przez lata było trzeba. Bo praca, bo obowiązki, dom, dzieci, później wnuki. A dziś coraz częściej przychodzi moment, w którym już nic nie trzeba, ale można wszystko. Można nauczyć się języka, można zapisać się na zajęcia taneczne, można pojechać na wycieczkę, której kiedyś nie było czasu zaplanować, można poznać nowych ludzi, można spróbować czegoś po raz pierwszy. Województwo podlaskie daje ku temu przestrzeń. Spokojną, zieloną, ale jednocześnie pełną inicjatyw i ludzi, którzy chcą działać. Drodzy słuchacze, naprawdę zachęcam, bo warto z tego skorzystać. Bo emerytura to nie koniec drogi. To początek życia na własnych zasadach. I dużo energii, i dużo zdrowia Państwu życzę. I do usłyszenia.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.

Za nami powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie, przygotowana przez Gabrielę Nowaszewską. W dzisiejszym odcinku usłyszeli Państwo o aktywizacji i zaangażowaniu w życie społeczne seniorów. Realizacje audycji z cyklu Ciekawe Podlasie są możliwe dzięki wsparciu województwa podlaskiego. Kolejny, najnowszy odcinek z tego cyklu już w najbliższą środę. A tymczasem na naszych zegarach zbliża się już godzina 18. To znak, że czas na wspólną modlitwę. Po przerwie na naszej antenie wyemitujemy akafist do świętego wielkiego męczennika Panteleimona. Zachęcamy do pozostania z nami.

0: Święty wielki męczennik Panteleimon urodził się około 280 roku w Nikodemii w Azji Mniejszej. Jego matka i prezbiter Jermołaj nauczyli go wierzyć w jedynego Boga. Otrzymał też staranne wykształcenie medyczne i jako lekarz służył przy dworze cesarskim. Za świętość życia oraz sumienne wywiązywanie się z obowiązków Bóg obdarzył świętego Panteleimona darem uzdrawiania poprzez modlitwę nawet najbardziej chorych. Czynił to bez żadnej korzyści, prosząc jedynie uzdrowionych, by wierzyli w Chrystusa. Zazdrość współczesnych mu lekarzy sprawiła, iż oskarżono go o bycie chrześcijaninem i zmuszono, by stanął przed cesarzem Maksymianem. Po osądzeniu Panteleimona poddano go torturom. Obecnie cudotwórcza głowa świętego Panteleimona znajduje się na świętej górze Athos, w monasterze jemu poświęconym. Już teraz na naszej antenie akafist do świętego wielkiego męczennika Panteleimona.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami akafist do świętego wielkiego męczennika Pantelejmona. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. Pamięć tego świętego przypada już w najbliższą niedzielę. Święty Pantelejmon jest patronem m.in. cerkwi w Zaściankach w Białymstoku. Modlitewne uroczystości rozpoczną się tam już jutro w sobotę, całonocnym czuwaniem o godzinie 17. Natomiast w niedzielę, w dzień święta, o godzinie 7.30 poświęcenie wody, o godzinie 8.30 powitanie arcypasterza, a o godzinie 9.00 uroczysta boska liturgia. A my, drodzy słuchacze, pozostajemy dalej myślami przy świętym Pantelejmonie. Po przerwie o posłudze kapelanów szpitalnych opowiedzą ojciec Piotr Makal i ojciec Włodzimierz Misiuk. Ale zanim, to wysłuchajmy troparionu i kondakionu do świętego wielkiego męczennika Pantelejmona.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Chrześcijanin tym się powinien różnić od niewiernych, że wszystko znosić będzie mężnie, a wsparty nadzieją rzeczy przyszłych okaże się wyższym nad wszelkie nawałnice zła ziemskiego.

0: Święty wielkomęczennik i uzdrowiciel Panteleimon, który swoją wiedzą lekarską łączył z głęboką wiarą i bezinteresowną pomocą potrzebującym, do dzisiaj pozostaje patronem chorych oraz pracowników służby zdrowia. Jego życie przypomina, że troska o człowieka obejmuje nie tylko leczenie ciała, ale również wsparcie duchowe. O tym, jak wygląda posługa kapelanów szpitalnych i dlaczego ich obecność jest tak ważna dla pacjentów oraz ich rodzin, porozmawiamy z ojcem Włodzimierzem Misiłkiem i ojcem Piotrem Makalem. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś ojca Włodzimierza Misiłka, kustosza Cerkwi Świętej Marii Magdaleny w Białymstoku. Witajcie, ojcze.
3: Witam.
2: Jest z nami również ojciec Piotr Makal, wikariusz Katedry Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Witajcie, ojcze.
4: Witam.
2: Oprócz tego, że łączy ojców przynależność administracyjna do jednej parafii, łączy również ojców to, że obydwaj niesiecie posługę jako kapelani w szpitalach. I dzisiaj właśnie o tej posłudze duszpasterskiej w szpitalach chcielibyśmy z ojcami porozmawiać. Może zacznijmy od takich ogólnych rzeczy. Jak wygląda posługa kapelana w szpitalu? Czy kapelan pracuje w jakichś konkretnych godzinach? I czy zawsze jest gotowy na wezwanie od pacjentów?
3: Jesteśmy formalnie, oficjalnie zatrudnieni przez szpital, czy szpitale w naszym przypadku. To pół etatu przeważnie. Każdy szpital ma kapelana rzymskokatolickiego i prawosławnego i pracujemy codziennie, bywamy w szpitalu w określonych godzinach. To jest do ustalenia, to może być czy rano, czy później, to jest możliwość ustalenia. A ponadto jesteśmy dostępni w dzień i w nocy. Bywają wezwania do szpitala w związku z nagłymi przypadkami, czy pacjentami, którzy są po wypadkach i jest prośba od rodzin, czy od pracowników szpitala, żeby przyjechać jak najprędzej i udzielić posługi.
2: Czy często zdarzają się takie nocne wezwania?
3: Różnie bywa. Bywa, że powtarzają się kilka, no nie z dnia na dzień, ale bywa dość często, a potem dłuższa bywa przerwa, że to trudno, nie zależy od nas.
4: Można powiedzieć, że są takie fale, tak, przychodzą czasami tak, że jest kilka razy w tygodniu trzeba podjechać do szpitala, a potem bywa tak, że jest kilka dni przerwy i człowiek wtedy też trochę tak jak na szpilkach, można powiedzieć, czeka tak na to wezwanie.
2: Ja myślę, że warto dodać, że również przed naszym rozpoczęciem naszego nagrania ojciec Piotr przyjechał do nas prosto ze szpitala, a dosłownie przed wejściem na antenę ojciec Włodek odebrał również telefon związany z posługą kapelana szpitalnego.
3: To zdarza się często. Bywa, że codziennie, bywa też kilka razy dziennie. Zdarzało się też nieraz po wyjściu ze szpitala, po codziennym dyżurze, już w drodze do domu czy do innych zajęć był telefon, który powodował, że trzeba było zawrócić i czym prędzej śpieszyć do posługi.
4: Naszą posługę też trzeba pamiętać, że musimy łączyć z obowiązkami duszpasterskimi. To w zależności od tego, jakie mamy obowiązki na parafiach, w jaki sposób jak gdyby w szpitalach są zorganizowane też praca, tak i dyżurujemy. Czasami są właśnie dyżury godzinne, czasami to są doraźne przyjazdy, więc naprawdę w zależności od tego, jaki to jest duchowny, jakie ma inne też obowiązki, jak to inaczej się układa w parafii, tak też staramy się godzić, tylko że tutaj wiadomo, że pacjenci są na bardzo wysokim priorytecie.
3: No i właśnie w związku z tym, no ja pracuję też jako wykładowca w Katedrze Teologii Prawosławnej. Mam zajęcia ze studentami na Uniwersytecie w Białymstoku. Uprzedzam studentów na początku roku akademickiego, że muszę mieć telefon włączony. Jeżeli będzie dzwonił w trakcie zajęć, będę musiał sprawdzić, kto dzwoni. Jeżeli to nieznany mi numer, może być ze szpitala i muszę być gotów odebrać i bywa przerwa w zajęciach.
2: O tej praktycznej stronie niesienia posługi duszpasterskiej w szpitalu za chwilę będziemy rozmawiać. Natomiast chciałbym zapytać, w jakim momencie pacjenci decydują się wezwać duchownego? Czy to jest tak, że pacjent przychodzi do szpitala, pierwsze co robi, to jest telefon do kapelana, tak? Kontaktuje się z ojcami, czy może to już jest tak jakieś zaawansowane stadium choroby, że wtedy pacjenci decydują się wezwać duchownego? Pamiętam, kiedyś przynajmniej utarło się tak troszeczkę, że jeżeli duchowny przychodzi do szpitala, to tak jakby to było ostatnie namaszczenie, tak, i pacjenci bali się tej wizyty duchownego. Czy tak jest również teraz?
3: Niestety. Myślę, że w większości przypadków to ciągle wezwania przez to, że pogorszyło się. Ja, jeżeli nie za każdym razem, to prawie za każdym razem próbuję tłumaczyć chorym czy rodzinom, jeszcze rozmawiając przez telefon, że no, trzeba reagować jak najprędzej. Mądrości ludowe mówią, im prędzej, tym lepiej, choć lepiej później niż wcale. No ale właśnie to bardzo przykre zjawisko, że duchowny wyzwany jest, kiedy nagle dochodzi do pogorszenia. No i wtedy bywa, że to namaszczenie świętym olejem, soborowanie, jak to popularnie się nazywa, modlitwa o uzdrowienie, odpuszczenie grzechów, no pojawia się nawet tuż przed śmiercią. Zdarzyły się to właśnie takie sytuacje, że w czasie sprawowania tego sakramentu namaszczenia olejem chory odchodził. Także myślę, trzeba na to zwracać uwagę i uczulać z tym ostatnim namaszczeniem. No, tak rzymscy katolicy nazywali ten sakrament, ale to już zamierzchła przeszłość nawet. Teraz ta nazwa nie jest już używana i z tego, co zauważyłem, katolicy już jej nie używają w większości, ale prawosławni jakoś zapamiętali, że tak to się kiedyś nazywało i jak dzwonią, często się zdarza, że proszą o ostatnie namaszczenie. Z czym ja się nie zgadzam, nie chcę się zgodzić i właśnie dlatego tłumaczę, tam są modlitwy o uzdrowienie i odpuszczenie grzechów, bo grzechy to też choroby, je też trzeba leczyć i to dlatego ważne, żeby duchowny wzywany był jak najwcześniej, właśnie tuż po przyjściu czy przywiezieniu do szpitala.
2: Ojcze, jak to właśnie w waszej praktyce wygląda?
4: Moja praktyka jest bardzo krótka, natomiast wydaje mi się, że to bardzo dużo zależy od życia duchowego pacjenta i jego rodziny. Jeżeli, takie są moje obserwacje, jeżeli jest osoba wierząca, to ona będzie starała się jak najszybciej, tak? Jeżeli dawno nie było na przykład z powodu choroby w spowiedzi, w Eucharystii, to będzie starała się jak najszybciej. Natomiast zdarzają się takie przypadki, że jest na przykład osoba kilka tygodni w szpitalu, i dopiero tak jak ojciec Włodzimierz powiedział, w tym momencie, kiedy już się

0: ani procząstnić.
1: Nie chciałbym, żeby pozostało wrażenie, że to, co powiedziałem, dotyczy wszystkich pacjentów czy ich rodzin. Oczywiście zdarzają się też często, na szczęście, takie przypadki opisane przez ojca Piotra, czy chorzy sami, czy ich rodziny informują o tym, że członek ich rodziny, czy ojciec, czy mama, czy brat, czy siostra, czy żona, czy mąż, czy dziecko są w szpitalu i proszą, żeby odwiedzić. I no teraz w kontekście pandemii, ograniczeń z odwiedzinami, no proszą, żeby zajść i też potem poinformować, w jakim jest stanie. Że to bardzo miłe przypadki, takie zdrowe i chciałoby się, żeby wszystkie takie były, ale trzeba na tym pracować. Ja mam nadzieję i wierzę, że ta audycja w tym pomoże.
2: Kiedy ojcowie odwiedzają chorego, który leży w szpitalu, to ojcowie, nie wiem, może to brzydko zabrzmi, proponują sakrament świętego oleju, czy może spowiedź i Eucharystię, jak tutaj, co lepiej zaproponować takiemu choremu?
1: To zależy od okoliczności. Jak ojciec Piotr wspomniał, pacjenci, czy ich rodziny też, bywają w różnym stopniu ucerkiewnieni. Są pacjenci, którzy proszą nawet na widok duchownego, już z daleka wołają, czy wychodzą naprzeciw, jeżeli są w stanie, od razu proszą o to, żeby przyjść i wysłuchać spowiedzi i udzielić Eucharystii. Przypadki są różne. Zdarza się, że proponuje sakrament namaszczenia olejem, sakrament chorych, czy przeszczenie, tłumacząc, że właśnie, jak już wcześniej powiedziałem, grzechy, które nazywamy po imieniu przy spowiedzi, to choroby duszy. Te choroby też trzeba leczyć, ale jedynym lekarzem, który może je wyleczyć, który je leczy, jest Bóg. I to dlatego ta spowiedź jest taka ważna, no szczególnie w tym szpitalnym kontekście. Misterium Eucharystii, ciało i krew Chrystusa, to też w naszej cerkiewnej terminologii lekarstwo i pokarm śmiertelności. I trzeba go przyjmować jak najczęściej, a w szpitalu tym bardziej.
2: Ojcowie, jak w praktyce wygląda spowiedź w szpitalu?
1: Jest w szpitalu uniwersyteckim, szpitalu klinicznym jest takie pomieszczenie, taka mała kapliczka. Tam jest miejsce, gdzie przechowywany jest Najświętszy Sakrament. To miejsce, gdzie można tak na spokojnie spotkać się i porozmawiać, ale też wysłuchać spowiedzi. Ale to bardzo rzadkie przypadki. Pacjenci przeważnie są ciężko chorzy i nie są w stanie przyjść, więc spowiedź odbywa się na sali. Teraz po remoncie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego warunki są dużo lepsze. Sale są dwu-, trzy-, czteroosobowe. Kiedyś bywały nawet kilkunastoosobowe, także warunki są bardziej sprzyjające. Bywa, że chorzy, którzy są na tej sali, pozostają w początkowej części sakramentu, kiedy czytane są modlitwy, towarzyszą tej modlitwie, a kiedy dochodzi do spowiedzi, wychodzą, żeby ta spowiedź była taka prywatna, to taki szczególny czas, indywidualna. Bywa też, że chory, który jest na tej samej sali, wyjść nie może, bo to też jest ciężko chory i nie może się ruszyć. Wtedy ta spowiedź odbywa się tak bardziej po cichu, choć też różnie z tym bywa. Także w tym szpitalnym kontekście większość posług odbywa się w szpitalnych salach.
0: Przy łóżku chorego czasami można parawan poprosić, tak, więc zasłonić tego pacjenta, tak. To też jest kwestia tego, że trzeba pamiętać, że jeżeli mamy Eucharystię, musimy się też jako duchowni do tego przygotować. I to nie jest tak, że gdzieś tam z rękawa można wyciągnąć i od razu udzielić tej Eucharystii. To też jest jakiś proces, więc to wszystko trwa. Czasami w przypadku osób bardzo ciężko chorych, no to liczą się nie tyle godziny, ale nawet można powiedzieć minuty. I w tym momencie im szybciej, im ten pacjent jest w lepszym stanie,

0: możemy w tym momencie dużo więcej, jak gdyby też wspomóc go w kontekście i sakramentalnym, a też w kontekście duchowym, bo można jeszcze z tą osobą porozmawiać, można w jakiś sposób i wyspowiadać. I w tym momencie i pacjent, i rodzina czują się jak gdyby bezpieczniej, tak, pod tym względem, że zrobili wszystko, co jest możliwe do zrobienia. Więc może taką dobrą praktyką byłoby, jeżeli nawet jedziemy do szpitala, tak, czeka nas jakiś zabieg czy operacja, albo wcześniej, jeżeli możemy w parafii pójść do spowiedzi, do pryczastia, i wtedy nie potrzebujemy już kapelana szpitalnego w szpitalu, tak, ale jeżeli jest to nagły przypadek, od razu wezwijmy. Tak, w tym momencie mamy jeszcze parę godzin, żeby ustalić termin przyjścia dogodny i dla duchownego, i dla rodziny. Można się umówić. Jest to dużo wygodniej.
1: A czy osoby, które są już nieprzytomne, nieświadome, czy one też mogą przystąpić do sakramentu Eucharystii?
2: Nie. Trzeba być przytomnym, świadomym. To, co można zrobić w takim stanie, kiedy chory jest czy nieprzytomny, czy nawet w stanie śpiączki, można namaścić go świętym olejem.
1: Dla tych, którzy przyłączyli się do naszej rozmowy, przypominam, że w naszym studiu gościmy ojca Włodzimierza Misiuka oraz ojca Piotra Makala. Rozmawiamy o posłudze kapelana szpitalnego. Ojciec Piotr już wspomniał o tym, że ma niewielki staż, jeżeli chodzi o kapelaństwo w szpitalu. A ja chciałbym zapytać właśnie o te ojca początki. Czy ojciec tak sobie wyobrażał tą posługę, czy może jakoś inaczej?
0: Można powiedzieć, że ja w ogóle tego nie wyobrażałem, bo z medycyną to u mnie zawsze na bakier trochę było. No ale tak Bóg czasami daje różne zadania. Daje też dużo radości z tego, jeżeli rodzina wzywa, jeżeli można zdążyć do tego pacjenta, jeżeli ten pacjent przyjmie Eucharystię, wyspowiada się, jeżeli zdążymy się pomodlić, namaścić olejami. I w tym momencie Bóg często posyła zdrowie, posyła poprawę tego zdrowia. A jeżeli przychodzi czas odejścia, to też rodzina i myślę, że sam pacjent i jego dusza dużo lepiej to przejście przenoszą. I w tym momencie człowiek jest taki, ma poczucie takiego bezpieczeństwa. Tak? No to jest posługa, tak jak ojciec Włodzimierz powiedział, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I to jest różnica między tą posługą a każdą inną. Aczkolwiek myślę, że w przypadku duchownych na parafii my też mamy wezwania do chorych w domach, też o różnych dniach i godzinach. Chociaż z reguły zdarza się, że te osoby częściej z wyprzedzeniem, tak, proszą o konkretnej porze, żeby przyjechać. Więc ja doświadczenia z udzielaniem Eucharystii dla chorych miałem już wcześniej. Natomiast szpital jest takim miejscem, gdzie trzeba i dostosować się do reguł szpitalnych, dostosować się do warunków tam panujących, też do tego, jaka jest otoczenie chorego, jak on to przeżywa.
2: Ale ja tutaj wspominam swój pobyt w szpitalu. To już chyba 30 lat temu. Pamiętam, jakby to było wczoraj, kiedy leżałem w szpitalu, 2 miesiące w sumie, odwiedziny działały, no powiedzmy nawet piorunująco. Ja codziennie dostawałem garść jakichś tabletek, były zastrzyki, jakieś kruplówki były też, nie wiem co jeszcze, ale nic nie działało. Mówię, ja nic nie czułem. Te tabletki działały tam po swojemu, ale no, nawet po zastrzyku nie czułem różnicy natychmiast. Podczas gdy na widok twarzy kogoś znajomego, który przychodził mnie odwiedzić, czułem bardzo wyraźnie. To był ten piorunujący efekt. Ja, choć nie wolno mi się było ruszyć, ja byłem gotów na widok tej twarzy i w kontekście tych odwiedzin, byłem gotów wstać i pieszo iść do domu. Także te odwiedziny mają ogromne znaczenie i myślę, że wielu pacjentów dodatkowo cierpi przez to, że nie są podtrzymywani przez te właśnie odwiedziny. I w tym kontekście zacytowałbym Chrystusową opowieść o sądzie ostatecznym. Tam też mowa o odwiedzinach. Chrystus mówi, zwracając się do sprawiedliwych, którzy staną po prawej stronie tronu Pana. Kiedy byłem chory czy uwięziony, odwiedziliście mnie. Właśnie odwiedzając chorego, te słowa Chrystusa wyraźnie na to wskazują. Odwiedzając kogoś chorego, odwiedzamy samego Chrystusa. Zbliżamy się do Boga i do zbawienia. To, że chorzy cierpią przez ten brak odwiedzin, już ustaliliśmy, ale to odwiedzający też tracą tą możliwość zbliżenia się do Boga poprzez zbliżenie się do kogoś, kto cierpi choroby, kto potrzebuje tych odwiedzin.
1: Czyli ta obecność rodziny, bliskich w szpitalu jest bardzo ważna.
2: Zdecydowanie.
1: Ojcowie, chciałbym poruszyć kolejny temat. Czy dzieje się tak, że osoby niewierzące na łożu śmierci zaczynają wierzyć i proszą kapelana o posługę? Mają ojcowie takie doświadczenia?
2: Może nie tyle. To trudno określić tak z zewnątrz, na ile osoba jest wierząca czy niewierząca. Zdarzały się takie przypadki, kiedy może niekoniecznie sam chory pacjent, ale rodzina no, informowała, że ten chory nie jest tak żywo zaangażowany w życie cerkwi. Zdarzało się tak sporadyczne chodzenie do cerkwi, czy spowiedź była nawet bardzo dawno, lat kilkanaście i więcej nawet. No i właśnie w kontekście pobytu w szpitalu zdarzało się właśnie takie przypadki, że była prośba o spowiedź. I po takiej długiej przerwie i to dodatkowo jeszcze cieszy, bo jak mówią mądrości ludowe, nie ma tego złego, co by na dobre wyjść nie mogło. Myślę, że ten pobyt w szpitalu w wielu przypadkach, z którymi się zetknąłem, był taką okolicznością, która spowodowała, że w końcu doszło do spowiedzi i nawet powrotu do takiego bardziej żywego, cerkiewnego życia po powrocie do domu, po wyzdrowieniu.
0: Mój staż jest zbyt krótki, natomiast z obserwacji widzę, że jeżeli się przychodzi z posługą, to niezależnie od tego, kto jeszcze leży na sali i jaka jest wiara tych ludzi, to wspólne cierpienie, tak, wspólne leżenie na łóżkach szpitalnych powoduje dużą dozę empatii. I w tym momencie każdy rozumie, że przyszedł duchowny, chce się pomodlić. Często inne osoby proszą tak, żeby w jakiś sposób się nad nimi pomodlić, czy proszą też o modlitwę. I to też bardzo cieszy.
2: Zdarza się właśnie, kiedy posługa udzielana jest pacjentowi na sali, gdzie leżą też inni chorzy, choć to nie prawosławni, czy katolicy, na zakończenie też podchodzę do nich, mogli usłowować krzyż i też cieszą się z tego, niektórzy też nawet proszą. Także to też ważne.
1: Chciałem też właśnie o to zapytać. Ojcowie już odpowiedzieli na to pytanie, czy spotykają się kapelani szpitalni z życzliwością, tak, ze strony pacjentów jak najbardziej, a jak ze strony personelu?
2: A tu akurat jedno z moich odkryć. Było pytanie wcześniej do ojca Piotra skierowane, czy ojciec Piotr nie odpowiadał, jakie były jego oczekiwania. Ja też miałem swoje. Wydawało mi się, że no kapelan szpitalny jest od tego, żeby rozmawiać z chorymi, czy udzielać im porady, czy podtrzymywać duchowo, czy udzielać sakramentów. Rzeczywiście. Tak, ale jest jeszcze coś więcej. Jest załoga szpitala, to pielęgniarki, pielęgniarze, salowe. Oni są wszyscy na bieżąco w kontakcie z tymi chorymi. To od nich bardzo dużo leży. Oni też są w różnym stanie. Bywają po prostu zmęczeni, nawet wyczerpani tą pracą. Mogą mieć jakieś problemy, które w domu na nich czekają. Są nieuniknione. Bywają w różnym humorze. Nie tylko w związku z tym, że pogoda się zepsuła. No, z pogodą ducha bywają problemy też. Oni też potrzebują jakiegoś wsparcia i zdarzają się rozmowy dłuższe i krótsze z pracownikami, załogą. Oni też potrzebują wsparcia i na to też trzeba zwracać uwagę. To bardzo, bardzo ważne.
1: Ojcze Włodzimierzu, to teraz odwołując się już do ojca Włodzimierza, bo ojciec, do ojca doświadczenia, bo ojciec tego doświadczenia w służbie kapelana szpitalnego ma już kilkanaście lat. Trudno nam ustalić, tutaj było przed naszym nagraniem, ale na pewno to doświadczenie jest spore. Nie ukrywamy, że żyjemy w takich czasach laicyzacji społeczeństwa i pytanie, czy jest spadek zainteresowania posługą kapelanów w szpitalu, czy nie? Czy ojciec coś takiego zauważył?
2: W ciągu tych chyba już jednak kilkunastu lat zauważyłem, że częściej zdarzają się przypadki, kiedy pozdrawiam pracowników czy pacjentów, no, przechodząc korytarzem, mówię szczęść Boże. Bywa, że nie ma reakcji na to pozdrowienie, albo widząc mnie z daleka, ktoś, którego zbliżam się, czy opuszcza głowę, czy mija mnie tak bez słowa. Ja próbuję reagować na każdego człowieka. Takie przypadki zdarzały się wcześniej, ale to jakby jednak więcej bywało. To można by przypisać laicyzacji czy sekularyzacji, nawet w kontekście szpitala.
1: Z tego, co ojcowie mówią, to posługa kapelana w szpitalu to nie są tylko sakramenty, nie tylko sakrament soborowania, czy Eucharystia, czy spowiedź, ale przede wszystkim chyba rozmowy z pacjentami. I tutaj myślę, że nie są to łatwe rozmowy, kiedy trzeba często mówić o cierpieniu, trzeba mówić też o śmierci, tak? Jak do tego podchodzić, no jak rozmawiać z pacjentami na takie trudne tematy?
0: Jeżeli jest wezwanie do pacjenta, który już jest nieprzytomny, to już w tym momencie zostaje rozmowa z rodziną, tak? I to jest czasami dosyć trudne, bo każdy duchowny idzie, jeżeli nawet z sakramentem świętego oleju, idzie z wiarą w to, że Bóg jest w stanie uzdrowić tego człowieka, tak? I podźwignąć go, żeby on sam był w stanie się jeszcze wyspowiadać i przyjąć Eucharystię. Natomiast czasami ten stan chorego jest już na tyle wskazujący, że logika podpowiada, że trudno zachować jest tą wiarę i jest to bardzo trudne. Natomiast tą wiarę gdzieś trzeba z tych pokładów serca wydobyć i tą wiarą się trzeba też z rodziną podzielić. Nie ma co mówić o jakichś rzeczach, że wszystko będzie dobrze, tak? Bo nie wiadomo, jak będzie. Takich rozmów może ja nie miałem zbyt dużo, ale wydaje mi się, że trzeba po prostu być. Tak, czasami trzeba po prostu wysłuchać i ta rozmowa jest monologiem ze strony rodziny. I duchowny w tym momencie jest taką osobą, która wysłuchuje tego wszystkiego, czasami tego cierpienia, czasami takiej, można powiedzieć, spowiedzi życia związanej z pacjentem. I myślę, że trzeba przekazać to, że Bóg też jest razem z rodziną i razem z pacjentem i to jest najważniejsze i to, że Bóg kocha nas wszystkich niezależnie od tego, co nas spotyka w życiu, to jest bardzo wielkie doświadczenie i spotkanie z Bogiem jest, myślę, że celem każdego z nas.
2: Te rozmowy są bardzo, bardzo ważne, bo mogą być i okazują się też pomocne. Jak stwierdził ojciec Piotr, sama obecność i wysłuchanie czy chorego, czy członków jego rodziny też może się okazać i okazuje się pomocne. Ale ja przez te lata, kiedy dochodzi do sakramentu namaszczenia świętym olejem, kiedy pacjent jest przytomny, albo kiedy rodzina jest obecna, no próbuję tłumaczyć, jakie to ma znaczenie, na czym to polega, bo tu też bywają braki. Tłumaczę to mniej więcej tak. Już wcześniej wspomniałem. W modlitwach sakramentu namaszczenia świętym olejem pojawiają się prośby o uzdrowienie i odpuszczenie grzechów. to ważne połączenie, tłumaczymy je tym, że grzechy to też choroby. I też trzeba je leczyć. I teraz w modlitwach tego sakramentu powierzamy chorych Bogu. Całkowicie i bezwarunkowo. Z wiarą, że Bóg dopuści to, co dla chorego będzie najlepsze, ale dla jego zbawienia. Nam z oczywistego ludzkiego punktu widzenia, rodziny najbliższych, chciałoby się, żeby nastąpiło uzdrowienie i jak najszybszy powrót do domu. Ale Bóg wie lepiej, co komu do zbawienia potrzebne. To może być uzdrowienie. Zdarzały się takie, zdarzają się i będą się zdarzały, ale to może być też ciąg dalszej choroby. Czy krótszy, czy dłuższy. To też może być śmierć. Był profesor Paweł Meindorf. W swoim tekście, on jest znanym prawosławnym liturgistą, napisał książkę o misterium uzdrowienia. Stwierdził tam też między innymi, że ten sakrament zmienia perspektywę. Śmierć w kontekście tego sakramentu, tego misterium, może być jednym ze sposobów uzdrowienia. Bo tam, jak też słyszymy, czy mówimy w modlitwach za zmarłych, tam nie ma bólu, tam nie ma cierpienia.
1: Ojcze, to wszystko prawda, tylko mam przed oczami chociażby taki widok, kiedy umiera małe dziecko, tak, w szpitalu. I jak to wszystko wtedy wytłumaczyć rodzicom?
2: To bardzo trudne, ale pomagam sobie tu znowu tą naszą chrześcijańską perspektywą. Kiedy zostaliśmy ochrzczeni, zostaliśmy zameldowani, zarejestrowani w miejscu naszego stałego zamieszkania, to niebiańskie Jeruzalem, to Królestwo Boże. W tych starych książeczkowych dowodach osobistych była taka strona, czy może i dwie nawet, na wpisanie miejsca stałego zameldowania. To nasz dom rodzinny. Potem było kilka stron na wpis miejsca tymczasowego zameldowania. To w czasie studiów, czy w czasie jakiejś pracy dłuższej trzeba było tam tego wpisu dokonać. Tak jest z nami. Tutaj jesteśmy tylko tymczasem. Nasze miejsce jest w niebiańskim Jeruzalem. Całe nasze życie powinno być poświęcone staraniom, dążeniom do powrotu do domu Ojca. To, co bolesne w tym kontekście, to to, że powrót następuje tylko przez śmierć właśnie. Ale tu znowu kłania się nasza chrześcijańska i prawosławna perspektywa. No, przyjęło się w naszej prawosławnej tradycji tutaj w Polsce, że nabożeństwa pogrzebu, czy nabożeństwa za zmarłych bywają w takich ciemnych szatach liturgicznych. Ale na Białorusi, na Ukrainie, w Grecji pogrzeby odbywają się w białych szatach, tak jak u nas, tylko w okresie paschalnym. Wytłumaczenie jest takie, że pogrzeb to z jednej strony doświadczenie bólu, rozstania z kimś bliskim, najbliższym, nawet ukochanym, ale jednocześnie to jest odczucie, powinno być odczucie radości przez to, że dusza zmarłego wraca do domu Ojca.
1: To mówimy o osobach, które już odeszły z tego świata, tak? Natomiast kolejne pytanie, w takim razie jak rozmawiać z pacjentem, który jest nieuleczalnie chory?
0: Myślę, że jedną z takich najlepszych pozycji, która jest dostępna w języku polskim, to jest książka Tam, gdzie nie widać Boga. Metropolity Mikołaja z Grecji. I on opisuje swoją praktykę. Można też powiedzieć takiego duszpasterza szpitalnego, towarzyszenia szczególnie też dzieciom. I jego spostrzeżenie jest to, że często to właśnie dzieci są na łożu śmierci nauczycielami rodziców. One ich przywracają do wiary, niezależnie od tego, jaki jest koniec, czy ta choroba kończy się uzdrowieniem, czy kończy się śmiercią. W naszym szpitalu ja nie mam dzieci. To jest szpital dla dorosłych, więc tego doświadczenia nie mam jeszcze. I natomiast tak jak każdy rodzic, który ma swoje dzieci, ma się doświadczenie chorób dziecięcych i też tego przeżywania. I myślę, że każdy z nas, którego dotknęła choroba, albo który dotknęła choroba bliskich, jest w stanie potwierdzić to, że w chorobie, jeżeli zależy nam na tej osobie, to modlimy się zupełnie inaczej niż poza chorobą. I w tym momencie choroba jest zbawiennym okresem, który przyprowadza nas do Boga. Myślę, że bardzo trudno jest wrócić do tego stanu, będąc zdrowym. Do tego stanu modlitwy, do tego stanu zaufania, poświęcenia Bogu, do tego stanu jak gdyby skupienia swojej uwagi na celu. W tym momencie staje się bardzo ważne to, jak człowiek żyje, jak zwraca się do bliźnich, jak zwraca się do najbliższej rodziny, jak kontroluje swoje myśli. Dużo rzeczy, które do tej pory zaprzątały nas życiowo, przestaje mieć znaczenie. A to jest tylko choroba. Tak? I dzięki Bogu można powiedzieć za choroby, bo w tym momencie wiele się zmienia w naszej perspektywie, tak jak powiedział ojciec Włodzimierz.
2: Tutaj zacytowałbym też władykę metropolity Antoniego Bluma. On w jednej ze swoich kazań mówił właśnie o chorobie. Mówił to mniej więcej tak. Kiedy w domu, w rodzinie wszyscy są zdrowi, wszystko jest w porządku, życie płynie tak normalnie, takim wartkim strumieniem. Budzą się członkowie rodziny, kolejka do łazienki może się ustawiać, ale śpieszymy się, bo tu do szkoły, tu do pracy, a tu jakieś inne zajęcia, śniadanie, może się zdarzyć, że nie siadają razem do stołu, bo nie ma czasu, ktoś tam łapie coś i czym prędzej się rozchodzą. Ni cześć, ni dzień dobry. Ale kiedy ktoś zachoruje, wszystko się zmienia. Każdy po kolei, albo wszyscy naraz przychodzą do chorego, pytają, a może byś coś zjadł, a może byś się czegoś napił, a może otworzyć okno, a może zamknąć oczy, czy ciepło, czy zimno. To są przejawy troski, miłości. I metropolita Antoni tak domyślał się głośno, głośno rozważał. Może w niektórych przypadkach Pan Bóg dopuszcza choroby. Bóg nie stworzył chorób, one się pojawiły w konsekwencji grzechu człowieka. I panoszą się teraz, dopadają nas w różnych stadiach życia. Może Bóg dopuścił tą chorobę po to, żeby pokazać tym zdrowym, albo tym, którym wydaje się, że są zdrowi, jak wiele miłości drzemie w nich, albo głęboko śpi tak na co dzień w tych czasach, kiedy wszystko jest w porządku. Może właśnie ta choroba jest po to, żeby wybudzić się, wybudzić miłość i ją szerzej i głębiej okazywać. To, co chciałbym jeszcze dodać w kontekście rozważań o misterium namaszczenia świętym olejem. Ten sakrament tak powszechnie nazywany jest soborowaniem. Dlaczego? Myślę, że jednym z powodów jest fakt, że czytany jest podczas tego misterium, czytany jest fragment sobornego posłania, czyli powszechnego listu apostoła Jakuba. Tam mowa o tym sakramencie namaszczenia, tam mowa o namaszczeniu olejami, o tym sakramencie chorych, czy sakramencie uzdrowienia, jak też bywa nazywany. Ale jest też drugi powód. W początkowej części tego sakramentu, w tej skróconej wersji, którą stosujemy w szpitalu, jest wielka ektenia. Tam też są modlitwy za naszego metropolitę, biskupów, duchownych, wszystkich kapłanów. Myślę, że to jest wskazówka, jedna z wielu. Ten sakrament, modlitwy tego sakramentu wprowadzają naszą modlitwę, modlitwę rodziny, modlitwę duchownego, który ten sakrament sprawuje, w modlitwę całej cerkwi. I ta modlitwa za chorego staje się modlitwą przez ten sakrament. Staje się modlitwą całej cerkwi. Pamiętam z ust kilku sióstr, pielęgniarek słyszałem, że zauważyły, że po sakramencie namaszczenia olejem, po spowiedzi i po chaurystii też chorzy jakby wybudzają się, jest polepszenie na krótszy czy dłuższy czas, ale to widać. Ja myślę, to rzeczywiście jedyne działanie modlitwy.
1: Czas naszej audycji jest ograniczony, natomiast mamy jeszcze kilka pytań, które myślę, że zainteresują naszych słuchaczy. Myślę, że często rodziny pacjentów stają przed pewnym dylematem, kiedy okazuje się, że lekarze mówią, że ktoś jest no, w bardzo złym stanie, jeżeli na przykład tutaj mowa o chorobach onkologicznych i taka rodzina zastanawia się, czy powiedzieć dla tego swojego bliskiego, że ten stan już jest bardzo zły, czy lepiej nie mówić, wspierać, dawać nadzieję, co ojcowie myślą na ten temat.
2: Trudno tutaj mówić o jakiejś regule. Każdy przypadek jest inny. I może być tak, że w jednym przypadku nawet trzeba powiedzieć, o tym poinformować, żeby chory był gotów na odejście, czy przygotowywał się. Ale w innych przypadkach to może być niewskazane, to może przeszkodzić no, w tym właśnie przygotowaniu się. Także tu trzeba niestety, trudność polega na tym, że trzeba na bieżąco, w zależności od okoliczności, decydować, czy mówić, czy nie mówić. Czy mówić częściowo, w jakiś sposób tak przekazać tą wieść, ale tak ostrożnie, to jest trudne.
0: Jeżeli pacjent jest daleki od cerkwi, to w tym momencie rzeczywiście wezwanie duchownego to, jak można powiedzieć, wezwanie anioła śmierci. Tak już w tym momencie już widać, że rodzina nie chce powiedzieć, przychodzi duchowny, no to już nie ma ratunku, tak? I w tym momencie te wszystkie ostatnie namaszczenia, czy Eucharystia, którą dajemy, tak, że to już jest ostatnie, co możemy dać, powodują no, duży stres u pacjenta, tak, u chorego. Natomiast jeżeli w chorobie pacjent stara się żyć życiem cerkiewnym, stara się prosić o modlitwę, stara się wzywać duchownego czy do domu na początku, czy potem do szpitala, uczestniczyć, stara się przyjmować Eucharystię tak długo, jak się da i tak często, jak potrzebuje, to w tym momencie przyjście duchownego jest czymś normalnym. I myślę, że takie osoby dość długo mają czas przygotowania się też do tego odejścia i dla nich to nie jest zaskoczeniem, bo no, to jest też kwestia naszego życia. Jeżeli jesteśmy często na pogrzebach, to widzimy, w jaki sposób skończy się nasze życie i tutaj no, nie należy tego obwijać w bawełnę, że wszyscy umrzemy. Chyba, że będzie wcześniej drugie przyjście Chrystusa, ale to, w jaki sposób to powiemy, to też ma duże znaczenie i psychika chorego, jego duchowość, jego nastawienie, jego nawet ta pogoda ducha, którą dzisiaj ma, może jutro nie mieć, też dużo, dużo dają. Lekarze są też uczeni tego, w jaki sposób rozmawiać z chorymi i myślę, że też lekarz jako specjalista może pewne rzeczy przekazać bardzo obiektywnie. I czasami można poprosić też lekarza, żeby po prostu porozmawiać, albo duchownego, żeby porozmawiał z chorym, tak? W jaki sposób to, że rokowania może nie są za ciekawe, ale Bóg jest wielkim cudotwórcą i potrafi z nieciekawych rokowań zrobić jeszcze wiele, wiele dobrego.
2: No ja w takich kontekstach próbuję mówić o wierze właśnie i tutaj pomagam sobie tekstami ewangelicznymi. W Ewangeliach jest kilkanaście opowieści o cudownych uzdrowieniach, ale to, co łączy te opowieści, to nie tylko te uzdrowienia, ale właściwie jedno słowo. To wiara. Chrystus pytał tych, którzy do Niego przychodzili z prośbą o uzdrowienie, czy wierzysz? Albo na koniec po uzdrowieniu stwierdzał, wiara twoja cię uzdrowiła. No to pewnie dlatego ludzie mówią, że to wiara czyni cuda, ale to nieprawda. To Bóg czyni cuda, ale ta wiara jest tutaj niezbędna. Ktoś porównał tą naszą wiarę w uzdrowienie, w uzdrowieńczą moc Boga. Ktoś porównał tę wiarę do otwierania drzwi Panu Bogu, w takim geście zaproszenia. No bywają reakcje, no po co Panu Bogu drzwi otwierać? Przecież On jest wszędzie, On jest wszechobecny. Ale Bóg reaguje na nasze prośby. Nie robi nic na siłę. Obdarował nas wolną wolą. To część naszego obrazu Bożego. Obraz Bożego, który jest w nas. No i kiedy wierzymy, tą wiarą otwieramy Panu Bogu drzwi w geście zaproszenia, prosimy o uzdrowienie, czuje się zaproszony i przychodzi. Kiedy nie wierzy, drzwi są zamknięte, Pan Bóg stoi i czeka. No jest cierpliwy. 1000 lat jak jeden dzień. No ale my zostajemy sami. I teraz w Ewangeliach są opowieści właśnie, które podpowiadały jeszcze więcej w tym kontekście. Chyba najczęściej czytam najkrótszą opowieść o uzdrowieniach. To opowieść o dwóch ślepcach, którzy przyszli do Chrystusa z prośbą o uzdrowienie. Widzieć nie widzieli, ale słyszeli, że Chrystus uzdrawia nawet ślepych od urodzenia. Przychodzą, proszą o uzdrowienie, słyszą pytanie, czy wierzycie, panowie? Odpowiadają, że tak, potwierdzają, że przychodzą z wiarą. Wtedy słyszą słowa, które też do nas są kierowane. Niech się wam stanie wedle waszej wiary. Jak czytamy dalej, wyzdrowieli. Zapytuję wtedy chorych czy ich rodziny, jaki stąd wniosek? I przeważnie odpowiadają, no, że trzeba wierzyć. Mało. Trzeba wierzyć, że będzie dobrze. Bo tak ci ślepcy wierzyli. Pamiętam z przedszkola. Dzieci się zarzekały, że jak czarny kot przebiegnie drogę, to będzie nieszczęście. No i dowody były. No, Kaśka nie obróciła się na pięcie, Grzesiek nie splunął przez lewy czy prawe ramię. Taki był receptem tego kota. No i nie zrobili tego i było nieszczęście. Ale czy to przez kota? To przez wiarę. Dzieci uwierzyły, że będzie nieszczęście i pewnie same do niego doprowadziły. Trzeba uwierzyć, trzeba uważać, w co wierzymy. Także cytuję też często ewangeliczną powieść o uzdrowieniu paralityka. Sam nie mógł przyjść, został przyniesiony. Kiedy ci, którzy przynieśli tego paralityka do domu, gdzie Chrystus nauczał, nie mogli wejść do tego domu, nie poddali się. Znaleźli sposób. Weszli na dach, rozebrali go po szycie, opuścili tego paralityka na noszach, na linach. Ewangelista zapisał, że Chrystus był zadziwiony, ale ich wiarą, tych, którzy go przynieśli. Bardzo ważna wskazówka. Moja wiara może pomóc nie tylko mnie, tylko wyłącznie, ale jeszcze komuś. Choremu, innym chorym.
1: Ojciec przywołał tutaj ewangeliczne cuda, których dokonywał Jezus Chrystus, a ja chciałbym zapytać, a czy w szpitalu zdarzają się cuda?
2: Cały czas. Bywały takie przypadki. Chociaż nie podoba mi się to określenie. Bywało, że przyjeżdżałem do chorych na wezwanie po ciężkim wypadku. I lekarze, i pielęgniarki kiwali głowami. Stan bardzo ciężki. Pojawiały się wyniki badań, twierdzenie na przykład neurologów, że nawet jeżeli pacjent przeżyje, to będzie w takim stanie wegetatywnym, jak roślinka. Okazywało się, że pacjent po kilku dniach, po jakimś czasie ruszał palcem, otworzył oko, to takie drobiazgi, ale w kontekście tego poważnego stanu to były rewelacje wręcz. Po kilku dniach było jeszcze coś, potem jeszcze coś, codziennie jakiś znak, drobny, ale no, pocieszający. Po kilku tygodniach pacjentka, o której teraz wspominam, zaczęła mówić, a po jakimś czasie trzeba czytać modlitewnik. Została przeniesiona na oddział rehabilitacji w sąsiednim szpitalu. Tam turnus miał trwać kilkanaście tygodni. W połowie tego turnusu wróciła do domu. Takie przypadki bardzo pomagają załodze, ale też innym chorym, bo o nich też przychodzi się wspominać. No, był podobny przypadek, ale dobrze się skończyło. Bądźmy dobrej myśli, wierzmy, że będzie dobrze.
0: Znaczy, w mojej krótkiej posłudze też się zdarzają, tak? I o takich dwóch przypadkach chciałbym powiedzieć. Jeden to jest to, że czasami rodzina nie jest w stanie określić, w jakim stanie jest chory i w tym momencie bierzemy oczywiście Eucharystię, ale ja z praktyki też biorę zawsze olej do sakramentu świętego oleju. No bo nie wiadomo, tak? Może jest zaintubowany, może jest nieprzytomny. I była pacjentka, z którą był bardzo utrudniony kontakt. Ona nie widziała, bardzo źle rozmawiała, słabo słyszała. I kiedy zaszedłem, no, nie była w stanie przyjąć tę Eucharystię, nie była na tyle świadoma, żeby przyjąć tę Eucharystię, więc zacząłem sprawować sakrament świętego oleju. Po czym ona na tyle odzyskała tą świadomość, że przystąpiła jeszcze do Eucharystii. Więc te cuda nie trwają czasami dni, tylko trwają chwile. I Bóg i te sakramenty rzeczywiście działają. A drugi przypadek, nie w szpitalu, ale osoby, która była nieprzytomna, wprowadzona w stan śpiączki, i to jeszcze covidowo, i ona po wyjściu, bardzo szybkim wyjściu, bo było dużo modlitw z prośbą o uzdrowienie tej osoby, dużo osób też pościło, poza okresem postnym nawet, w intencji tej chorej. Ona, jak wróciła do zdrowia, ona powiedziała, że była nieprzytomna, nic jak gdyby nie docierała, ale ona słyszała wszystkie modlitwy tych osób. I to też świadczy o tym, że nawet jeżeli pacjent jest nieświadomy, jest w śpiączce, to ta modlitwa jest bardzo ważna i bardzo potrzebna.
2: I pomaga.
1: Ojcowie, zbliżając się ku końcowi naszej rozmowy, chciałbym jeszcze zapytać ojców, co jest najtrudniejsze w posłudze kapelana szpitalnego?
2: To chyba to, co najważniejsze, chociaż to też trudno zmierzyć. No, sakramenty, no, modlitwa, jak ustaliliśmy, są bardzo ważne, ale równie ważne bywają i ważniejsze rozmowy z pacjentami, czyli z rodzinami. No, w zależności od okoliczności, od stanu chorego, od stadium choroby, te rozmowy o kończącym się życiu, o tym, co po śmierci. To wielka trudność.
0: Znaczy, myślę, że nie należy odrywać posługi kapelana szpitalnego od posługi duchownego, bo to, że ojciec Włodzimierz i ja i inni duchowni też są kapelanami w szpitalach, to nie powoduje, że są jakimiś innymi duchownymi, mają jakieś specjalne rzeczy. Oczywiście ta posługa jest szczególna. Tak? Jeździmy do miejsca, w których nie spodziewamy się spotykać osób zdrowych, tylko raczej chorych. Natomiast nawet jeżeli są jakieś trudności, czasami przychodzi zmęczenie, zniechęcenie, czasami przychodzi taka trudność w zaakceptowaniu tego, dlaczego tak późno rodzina wzywa do pacjenta, że można było wcześniej, można było tą osobę wyspowiadać, Eucharystii udzielić, a w tym momencie no, jest taki stan, a nie inny. To Bóg posyła też dużo różnych cudów i dużo sił, które pomagają. I w tym momencie Bóg jest tak dobry, tak miłosierny, że to wszystkie trudności wynagradza i człowiek już nie pamięta o tych trudnościach, a cieszy się tymi radościami, które są. Właśnie, że można było przyjechać, że pacjent przyjął Eucharystię, że pomodliliśmy się razem, że chwilę porozmawialiśmy. I nawet jeżeli za dzień, za dwa on odchodzi do wieczności, to w takiej radości, można powiedzieć, tak, można go odprowadzić do tej wieczności. Myślę, że ważne jest to też, żeby rodziny czasami informowały o dalszym stanie, bo to też dla duchownego jest ważne, tak, w jaki sposób, czy pacjent wyszedł ze szpitala, czy wszystko jest w porządku. Ze swojej praktyki powiem tak, że no, zapisuję tak wszystkich chorych na karteczkę i staramy się, wspomina się i w cerkwi, i w kaplicy szpitalnej takich chorych, takich lekarzy. I to też było takie zaskoczenie tej posługi, że przecież są jeszcze lekarze, pielęgniarki, cały personel i za nich też trzeba się gorąco modlić.
1: Czyli ten chory, który leży w szpitalu, do którego przychodzi duchowny, to nie jest jakiś anonimowy chory, tak? Tylko ojcowie pamiętają cały czas ich przypadki, modlą się o nich, to też warto podkreślić.
0: Staramy się jak najdłużej.
2: Zdarzają się spotkania poza szpitalem, już po zakończeniu choroby. To bardzo miłe spotkania i wspomnienia. To, co jak zauważyłem, pomaga przynajmniej niektórym, ale chyba wielu chorym czy ich rodzinom, to taka opowieść, którą cytuję. Wydawało mi się, że jest powszechnie znana, ale okazuje się, że nie. I pozwalam sobie ją cytować. Mowa o człowieku, któremu tuż przed śmiercią albo tuż po śmierci, są różne wersje tej opowieści, Pan Bóg pokazał mu całe jego życie w postaci długiej linii śladów na piasku. I wyjaśnił, Pan Bóg temu człowiekowi, widzisz, to całe twoje życie. Ale zauważ, wzdłuż tej linii twoich śladów ciągnie się druga linia stóp. Powiedział Pan Bóg, to moje ślady. Towarzyszyłem ci przez całe twoje życie. Byłem tuż obok. Ale ten człowiek przyjrzał się tym śladom i wytknął Panu Bogu. Zauważ, Panie Boże, tutaj, tutaj, tutaj i tu jeszcze i tam. Ta druga para stóp się urywa. A to były najtrudniejsze chwile w moim życiu. I z pretensją kontynuuje, dlaczego mnie wtedy zostawiłeś? Pan Bóg na to odpowiedział, dziecię ty moje, w tych najtrudniejszych chwilach tego życia niosłem cię na rękach. Myślę, że to też bardzo ważne. My koncentrując się tak, skupiając się na sobie, na tym, że boli, że źle, że niedobrze, że ta choroba i że szpital. Koncentrując się tak na sobie, sami sobie przeszkadzamy odczuć tą bliskość Boga, która jest w tych właśnie okolicznościach, tych trudnych okolicznościach najbliższa.
1: Bardzo piękna opowieść, ojcze. Myślę, że ona będzie doskonałym podsumowaniem tej naszej dzisiejszej rozmowy. Tak już zupełnie na koniec chciałbym jeszcze prosić ojców o to, o taki apel, o którym powiedzieliśmy już na początku, żeby nie zgłaszać się do ojców w momencie, kiedy już jest bardzo późno.
0: Jeżeli traktujemy duchownego jako jednego z lekarzy, lekarza ostatniego kontaktu, można powiedzieć, to w tym momencie to jest duży błąd. Duchowny jest taką osobą, która w sakramencie kapłaństwa została łaska Ducha Świętego do tego, żeby pomagać ludziom przybliżać się do Boga i im wcześniej zaczniemy to przybliżanie się do Boga, tym mam nadzieję, że szybko się przybliżymy i ten cel zostanie zakończony sukcesem. Więc jeżeli jest tylko taka możliwość, że i chęć ze strony pacjenta, ze strony jego rodziny, żeby duchowny przyszedł, to należy z tego korzystać i nie odkładać tego na później. To pomaga i pacjentowi, i rodzinie, i przede wszystkim też pomaga nam jako duchownym w naszej posłudze, która wtedy jest pozbawiona tego stresu, że trzeba już teraz, bo przypadek jest bardzo ciężki. Myślę też, że czasami zdarza się tak, że rodzina nie zdarza wezwać duchownego. I w tym momencie potem są wyrzuty sumienia, że tak, a nie inaczej zachowaliśmy się. Żeby tego też uniknąć, jeżeli idziemy do szpitala, jeżeli możemy wcześniej przyjść do sakramentu spowiedzi, Eucharystii w swojej parafii, zróbmy to. Jeżeli nie zdążyliśmy, poprośmy duchownego. Umówmy się z nim nawet w szpitalu. Nawet jeżeli to są jakieś drobne zabiegi czy procedury, my od tego jesteśmy jako duchowni, kapelani w szpitalach.
2: Właśnie chciałbym podkreślić to potrzebę tego reagowania jak najszybciej. Zdarzyło mi się jeszcze w tych pierwszych latach, nie mogłem przyjechać natychmiast na wezwanie do szpitala. Okoliczności spowodowały, że przyjechałem, nie pamiętam, czy to była godzina, czy więcej później. Było już za późno. I teraz od tamtej pory, kiedy dzwoni rodzina z prośbą o posługę, i zostawiają mi wolną rękę, czy to jeszcze dzisiaj, czy natychmiast, czy to może poczekać do jutra, bo to akurat czy już po południu, czy wieczorem, czy nawet późno w nocy. Nie zastanawiam się dłużej, jadę czym prędzej. Nawet niedawno był taki przypadek. Córka prosiła o to, żeby odwiedzić ojca, bo okazał się w szpitalu i zostawiła mi decyzję, czy kiedy to będzie. Lekarze powiedzieli, że jest stan stabilny, że nie ma takich poważnych obaw, nie? Ale pojechałem jeszcze tego samego wieczora. To była sobota wieczorem. Córka przyjechała na nabożeństwo w cerkwi Świętej Marii Magdaleny i tak jak było planowane, jedna z ewentualności, że wtedy po nabożeństwie pojedziemy razem do szpitala, razem się pomodlimy, jeżeli będzie możliwość, że będzie wpuszczona. Okazało się, że pod koniec liturgii chory zmarł. W tą niedzielę, czy następnego dnia byłoby już za późno. Także nie odkładajmy na jutro tego, co powinno być zrobione dzisiaj.
1: I takim apelem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Moimi Państwa gościem byli ojcowie, ojciec Włodzimierz Misiuk, kustosz Cerkwi Świętej Marii Magdaleny w Białymstoku oraz ojciec Piotr Makal, wikariusz parafii Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Obydwaj ojcowie są również kapelanami szpitalnymi w Białymstoku. Ojcowie, dziękuję serdecznie za tą rozmowę i również życzymy ojcom przede wszystkim dużo wytrwałości.
2: My też dziękujemy.
0: Dziękujemy.
2: Powtarzam jeszcze raz, wierzę, że ta audycja, ta nasza rozmowa pomoże wielu słuchaczom zareagować odpowiednio na to, że ktoś z rodziny okazał się w szpitalu.

O posłudze kapelanów szpitalnych rozmawialiśmy z ojcem Włodzimierzem Misiłkiem i ojcem Piotrem Makalem, którzy pełnią właśnie posługę kapelanów szpitalnych na terenie Białegostoku. Na taki temat nie rozmawialiśmy przypadkowo, bowiem już w najbliższą niedzielę przypada wspomnienie świętego Panteleimona, który swoją wiedzę lekarską łączył z głęboką wiarą i bezinteresowną pomocą. Do dzisiaj pozostaje patronem chorych oraz pracowników służby zdrowia. Tymczasem wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia dzisiejszej piątkowej audycji. Po przerwie zakończenie programu i modlitwy wieczorne.